SK Warszawa.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez próby.

0: Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
1: I po reklamie.

0: Śląska. No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzie.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Biznesowe spotkanie w jesiennej oprawie. Hotel Solar Palace Mrągowie. 4 gwiazdki. Regionalne smaki. Ciepło kominka i relaks w strefie spa and wellness. Konferencje, szkolenia, integracje. Poczuj mazurski vibe.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Biznesowe spotkanie w jesiennej oprawie? Hotel Solar Palace w Mrągowie. 4 gwiazdki, regionalne smaki, ciepło kominka i relaks w strefie spa and wellness. Konferencje, szkolenia, integracje. Poczuj mazurski vibe.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.
9: I po reklamie.
10: SK Warszawa News.
11: Agata Chruściak, witajcie. Mają ścieżkę rowerową, ale i tak jeżdżą chodnikiem. Na ulicy Adama Mickiewicza na Żoliborzu rowerzyści zamiast korzystać z wydzielonej drogi rowerowej często jadą chodnikiem. Radny Grzegorz Chlebowicz wystosował interpelację do Straży Miejskiej i Policji z prośbą o zwiększenie liczby patroli w tym miejscu. A tym tematem zajął się nasz reporter Krzysztof Płowecki.
12: Część jezdni od placu Wilsona do Bohomolca została przeznaczona dla ruchu rowerów i odseparowana od pozostałych pasów ruchu. Jednak droga rowerowa cieszy się mniejszym zainteresowaniem rowerzystów niż jazda po chodniku.
13: Na ulicy Mickiewicza mamy dwa konflikty dwóch rodzajów użytkowników drogi. Drogi ulicy Mickiewicza. Jeden konflikt jest przy końcu wiaduktu Żoliborskiego, gdzie rowerzyści zjeżdżają z wysokiego wiaduktu, wysoko usytuowanego względem powierzchni drogi, i na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza z ulicą Generała Zajączka nie dostrzegają dobrze oznakowanego skrzyżowania z dobrze oznakowanym ruchem rowerzystów. Otóż tam oznakowanie nakazuje im skręt w prawo, zjeżdżając z wiaduktu Żoliborskiego, i to oznakowanie jest ignorowane. Ignorowane dlatego, że rowerzyści mają swoje przyzwyczajenia i nie będzie im tam organizacja ruchu drogowego zmieniać tych przyzwyczajeń. I wolą jechać wąskim, zakręcającym chodnikiem i niepokoić pieszych, niż przestrzegać oznakowania. W przypadku drugiego odcinka, który jest przedmiotem mojej interpelacji, to jest odcinek od placu Wilsona do ulicy Bohomolca, również mamy do czynienia z jazdą po prawej stronie ulicy Mickiewicza, z jazdą z wysoko położonego placu Wilsona w kierunku niżej położonej ulicy Bohomolca, i rowery dają tyle, ile im pozwala prawo i fabryka, plus dodatkowa premia wynikająca z faktu, że jadą z górki na pazurki. I tą prędkość rozwijają niepoddykowanej dla nich przestrzeni drogi rowerowej, która znajduje się w pasie drogi Mickiewicza, ulicy Mickiewicza, tylko zważywszy na swoją wrażliwość, wolą unikać towarzystwa samochodów, bo ta droga rowerowa dla nich przeznaczona jest w sąsiedztwie, jest odseparowana od ruchu samochodowego, ale jest w pasie drogi, tylko wolą sąsiedztwo pieszych, jadąc z dużą prędkością z górki na pazurki, tworząc zagrożenie dla ruchu pieszego.
12: W tej sprawie radny dzielnicy Żoliborz Grzegorz Chlebowicz wystosował interpelację.
13: W tej interpelacji prosiłem o zadanie pytania dla Policji i Straży Miejskiej, dlaczego nie egzekwują prawa wobec rowerzystów w obydwu wskazanych przeze mnie tematach. Przy czym temat ulicy Mickiewicza od placu Wilsona do Bohomolca jest bardziej wyeksponowany, dlatego że Policja i Straż Miejska bardzo długo, skutecznie, konsekwentnie pouczała, a następnie udzielała mandaty za przechodzenie dla pieszych, przez to skrzyżowanie na czerwonym świetle. Na marginesie muszę powiedzieć, że sygnalizacja świetna na placu Wilsona pozostawia wiele wątpliwości ze względu na długotrwałość światła czerwonego i krótkotrwałość światła zielonego, co trochę szargało nerwy pieszych i zdarzały się przejścia na czerwonym świetle. Policja oduczyła nas, Żoliborzan, przechodzenia na czerwonym świetle na placu Wilsona. Dobrze by było, żeby policja wróciła na plac Wilsona i oduczyła prowadzących jednoślady, czasami elektryczne, poruszających się również z górki na pazurki, żeby policja oduczyła rowerzystów do stwarzania zagrożenia dla pieszych w sytuacji, gdy przygotowano nakładami finansowymi miasta stołecznego dla nich drogę w pasie ulicy Mickiewicza. Mówiąc krótko, rozumiem, że rowerzyści obawiają się bliskości samochodów, ale proszę też rowerzystów, żeby zrozumieli pieszych, którzy też się obawiają bliskości rozpędzonych elektrycznych rowerów. Trzeba zmienić przyzwyczajenia użytkowników ulicy Mickiewicza. Jestem pieszym, jestem dość nerwowym pieszym, często przechodziłem na czerwonym świetle. Raz otrzymałem pouczenie, raz otrzymałem mandat, już nie przechodzę na czerwonym świetle. Ale jestem też rowerzystą i nie boję się jechać wzdłuż ulicy, nie boję się innych użytkowników drogi, natomiast stwarzam zagrożenie dla pieszych. Trzeba zmienić przyzwyczajenia rowerzystów, tak żeby zachowywali się respektując prawo i nie stwarzali zagrożenia dla pieszych. Szczególnie wtedy, gdy zjeżdżają z górki na pazurki, szczególnie wtedy, kiedy do normalnej prędkości ich elektrycznych pojazdów dodaje się jeszcze prędkość wynikająca z, no właśnie z tego, że jedziemy z wyżej położonego terenu na niższy, to tworzy jednak zagrożenie dla pieszych i nie należy się bać towarzystwa samochodów. Należy wjeżdżać w te miejsca, które są przeznaczone dla ruchu rowerowego, zostawiając chodniki dla pieszych.
12: A jazda rowerem po chodniku w większości przypadków jest niedozwolona, mówi Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
0: Jeżeli chodzi o te najczęstsze wykroczenia popełniane przez rowerzystów, no to zwróciłbym uwagę przede wszystkim na nielegalną jazdę rowerem po chodniku. To najczęściej mówimy o sytuacji, kiedy jest infrastruktura rowerowa, czyli przede wszystkim drogi rowerowe, często nazywane przez rowerzystów i uczestników ruchu drogowego ścieżkami rowerowymi. No i tutaj za nieuzasadnioną jazdę rowerem po chodniku grozi najczęściej mandat w wysokości do 300 zł w zależności od rodzaju popełnionego wykroczenia. Może być to chociażby utrwinianie ruchu dodatkowo, czy też przekroczenie prędkości zbliżonej do pieszego. Są też oczywiście sytuacje, kiedy tym rowerem po chodniku rowerzyści jechać mogą, ale są to wyjątkowe sytuacje. Pierwszą jest opieka nad dzieckiem, gdy taki dorosły rowerzysta jedzie z dzieckiem w wieku do 10 lat po chodniku i to dziecko również porusza się na rowerze, czyli mówimy o opiece osoby dorosłej. Druga sytuacja to trudne warunki pogodowe, natomiast no, musi być to ulewa, śnieg, silny wiatr, więc wtedy, jeżeli nie mamy infrastruktury rowerowej i nie ma bezpiecznej możliwości poruszania się po drodze, czyli po jezdni, bo może to zagrażać zdrowiu lub życiu, taki rowerzysta również po chodniku jechać może. Natomiast musimy tutaj wymienić tą sytuację, kiedy najczęściej dochodzi do konfliktu, czyli mówimy o tym pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego w postaci kierujących innymi pojazdami, a rowerzystów. Jeżeli prędkość na drodze przekracza, mówimy tutaj o dozwolonej prędkości 50 km na godzinę i brakuje tej infrastruktury rowerowej w postaci drogi rowerowej czy ścieżki rowerowej, wtedy również rowerzyści mogą poruszać się po chodniku, jeżeli ma on co najmniej 2 metry szerokości, no i jest umiejscowiony w okolicy tej jezdni.
12: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zapewnia, że w ramach planowanej przebudowy placu Wilsona powstanie infrastruktura rowerowa, która intuicyjnie sprowadzi rowerzystów na pas rowerowy w ulicy Mickiewicza.
3: SK Warszawa.
11: Nowy neon kina Muranów. Stary, po kilkudziesięciu latach zniknął z nadwejścia. Trwa remont elewacji budynku i schodów nad kinem. Charakterystyczny szyld został więc zdemontowany, ale nie trafi na śmietnik. Na jego miejscu pojawi się nowy, inspirowany oryginalnym wyglądem kina z lat 50. O szczegółach prac opowiedział Adam Trzopek, kierownik kina Muranów, w rozmowie z naszą reporterką Małgorzatą Zawadą.
9: Kino Muranów przechodzi teraz lekką metamorfozę. Co będzie się tutaj zmieniać?
14: Tak, troszkę cofamy się w przeszłość. Z tej racji, że jesteśmy dzielnica południowa spisana jako zabytek, to my też chcemy się do tego dopasować i fasada będzie w całości zmieniana. Do tej pierwotnej z lat 50. część materiałów reklamowych będzie oczywiście usunięta, wiadomo, a neon będzie trochę bardziej klasyczny, z tą taką czcionką lekko pochyloną, szklaną fakturą i to wszystko będzie jakby nawiązywało do tych zdjęć z lat 50., 60., pierwotnego otwarcia kina.
9: Czy wiemy, kiedy pojawi się nowy neon?
14: No myślę, że pracujemy nad tym, myślę, że do końca roku się pojawi. Na początku musimy tą niestety nieszczęsną elewację troszkę odświeżyć i uszczelnić, bo ona też dużo brała wilgoci z naszych wspaniałych schodów i tarasów, które tutaj służą jako spływ wody, kiedy jest opad, więc jakby na razie panowie opłukują, suszą i w ogóle, ale później jak już będzie nowa elewacja, to oczywiście ten neon pojawi się w miarę szybko. Co ważne, ten stary jest zachowany, mam do niego specjalny sentyment i myślę, że oddamy go do Muzeum Neonów, na przykład do Pałacu Kultury, żeby żył trochę dłużej, żeby nam się ładnie kojarzył z tymi latami 90., bo on faktycznie w latach 90. zawisł na fasadzie i stanowi taki początek, był taki film, jak tutaj 94 roku zaczęliśmy dystrybuować chociażby Liz Monster, albo pierwsze filmy Jarmusza, to tamten neon nam się właśnie z tym kojarzył, a teraz trochę jakby już idziemy w stronę klasycznej przeszłości, trochę też te marmury sobie oczyściliśmy wewnątrz kina, więc to wszystko takie teraz bardziej przypomina pierwotny stan obiektu i to jest też takie szlachetne, że jakby wracając do przeszłości, szanujemy ją, nie odwracamy się od niej. Nawet jeśli to był czasem mroczny czas lat 50., to jednak jakby one miały swój urok i jakby Warszawa wtedy tak wyglądała. My chcemy ten marmur zachować i chcemy też jakby, żeby ta fasada się do tego trochę bardziej tak się z tym marmurem rymowała.
9: No właśnie troszkę o historię zapytam, jak długo już funkcjonuje Kino Muranów?
14: No to jest tam ten 50. rok, 54. czy pierwsze te pokazy, jakie się odbywały, to było też w ogóle taka brama do dzielnicy jakby na wczesnej dzielnicy Muranów, z przedszkolami, oczywiście z łazienkami, z tymi różnymi wygodami, jak to się jeszcze działy. I kino było takim zwieńczeniem nowoczesności, miejskości, spędzania wolnego czasu, więc chętnie, fajnie zawsze nazywać się też jakby od nazwy dzielnicy, to też jakby utożsamia kino w pewnej części miasta, dobre relacje z sąsiadami, w ogóle zawsze to jest super, że tak było. Wiem też, że te inne kina przecież też częściowo wypełniały, czy MDM, Luna, czy Żoliborz, Wisła, to wszystko tak sprawiało, że to były takie jakby kina dzielnicowe i one też były takim fajną częścią jakby, no nie wiem, bramy do poszczególnych części miasta. Więc w tych latach 50. to działało, ale oczywiście wiadomo jest, że nas jeszcze na świecie nie było. Byliśmy trochę później. Natomiast ewidentnie przez to, że Gutek Film jako dystrybutor nieco bardziej wytyczny, europejski, to kino w tym 94 roku przejął, to ono jakby obroniło się przed zalewem przejawem amerykańskości, albo przed jakąś tam konkurencją z graniem tego samego, co na przykład w dużym multiplexie. Bo wiadomo, że to nie było takie łatwe, kiedy wszyscy chcieli już iść na miękkie, wspaniałe fotele i na drogi popcorn i na Wielką Amerykę. To te lata 2000, wiadomo, takie były. A my jednak mimo wszystko cały czas, nawet jeśli graliśmy w Amerykę, to jednak to była ta Ameryka taka bardziej szorstka, dziwna, jak chociażby Rekwiem dla snu, bo teraz właśnie obchodzimy teraz 25-lecie premiery. Więc jakby ta Ameryka była nieco inna i ta Ameryka pozostała jakby u nas, chociażby w stylu Jarmusza, taką właśnie Ameryką alternatywną i ona jakby najwyraźniej jakby pasuje widzom, żyje dłużej i pasuje też naszych wnętrz. Więc zapraszamy do dużych, wielkich sal 8D w naszym mieście, a jeśli ktoś chce przeżyć coś ważnego w kinie i mądrego, to zapraszamy do kina autorskie, do mniejszych kin, tak zwanych kin studyjnych, które oferują nieco inny rodzaj rozrywki. To nie oznacza, że gdzie indziej jest gorzej czy lepiej, ale bardziej chodzi o to, że to jest trochę inaczej. Też jakby mniej konsumpcji, więcej kina.
9: To ma miłość mieszkańców do kina Muranów widać, bo jak tylko neon zniknął, to pojawiło się wiele komentarzy i strach, co się dzieje z kinem, ale pomimo remontów wszystko działa cały czas po staremu.
14: Tak, tak, no oczywiście musimy dać panom szansę na wyszalenie się od 7 rano do 16, więc jakby nasi pracownicy tam ostro nam hałasują, więc nie staramy się nie łączyć tego, ale po 16 oczywiście działamy, cały czas działamy, jakby dlatego, że trudno wieczorami nie grać, skoro jest tak wiele dobrego kina dookoła nas. Natomiast tak funkcjonujemy nieustannie, a ten remont elewacji tak naprawdę też odbywa się na całej długości naszej kamienicy, bo odbędzie aż od policji, od Pałacu Mostowskich, aż po Alei Solidarności, więc to wszystko będzie też pięknie wyglądało niebawem.
9: Czyli na razie do końca roku są plany, żeby to zakończyć?
14: Tak, tak, mamy takie plany, żeby to ładnie zaświeciło też do końca roku nasz neon i żeby nadal ten skwer przed kinem był takim bardzo ciekawą częścią miasta, bo jesteśmy niby w samym centrum, obok arterii, a jednocześnie przy fontannie i w tym zadrzewionym terenie można chwilę złapać relaksu, chwilę złapać odpoczynku, wcale nie uciekając się gdzieś tam głęboko do parków miejskich, więc to taka bardzo ciekawa przestrzeń, także do trochę poczekania na kogoś przed filmem, do pogadania po filmie, przed. Także my też tą bazę robimy, tą taką część tego skweru Placu Bankowego i polecamy wszystkim oczywiście tutaj spacer w okolicach zielonych i jednak mimo wszystko no niby już nie nowoczesnych, ale nadal jakby troszkę takich modernistycznych i fajnych terenów muranowskich.
10: SK Warszawa News.
11: Agata Chruściak, zapraszam. Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały krajobrazowej. Projekt ma uporządkować reklamy, szyldy i nośniki reklamowe w przestrzeni miasta. Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje zdanie o proponowanych rozwiązaniach podczas spotkań konsultacyjnych z urzędnikami. Więcej o tym w materiale Krzysztofa Płoweckiego.
15: Uchwała krajobrazowa ma przede wszystkim opanować chaos informacyjny panujący w niektórych miejscach Warszawy.
16: To, co widzimy w Warszawie, to narastanie chaosu informacyjnego, zaburzanie ładu przestrzennego, naruszanie architektury budynków, na których są umieszczane szyldy i reklamy, ale też taki chaos przestrzenny, który nie służy właściwie nikomu, kto się po mieście porusza, bo on bywa groźny dla kierowców, on jest rozpraszający dla przechodniów. Tak musimy pamiętać o tym, że przestrzeń publiczna jest przestrzenią wspólną nas wszystkich i z poszanowaniem praw prowadzenia działalności gospodarczej. Musimy pamiętać o wszystkich użytkownikach przestrzeni, także o tych użytkownikach, którzy są obdarzeni szczególną wrażliwością i zbyt agresywny, intensywny przekaz reklamowy z pewnością jest męczący i rozpraszający. To nie jest tak, że my sobie możemy w domu wyłączyć telewizor, tak? Tu jesteśmy w przestrzeni i nie mamy wpływu na to, co widzimy i dlatego uchwała ma ten chaos uporządkować, zlikwidować i zapewnić, żebyśmy wszyscy czuli się w miarę dobrze w przestrzeni, w której przebywamy.
15: Mówi Aneta Wardzińska-Siczek z Biura Architektury i Planowania Miasta Stołecznego Warszawy. A jak zmiany wpłyną na osoby prowadzące działalność gospodarczą?
16: Może się zmienić dużo, może się nie zmienić nic. Trochę zależy od tego, jakiego rodzaju działalność pan Kowalski prowadzi. Warto na pewno zapoznać się z projektem uchwały. Warto w przypadku, kiedy ma się jakieś zamierzenie dotyczące na przykład zmiany swojej identyfikacji, edukacji wizualnej, czy też umieszczenia szyldów, sprawdzić projekt zapisów. I też zapraszamy do konsultacji z Biurem Architektury, z Wydziałem Ochrony Krajobrazu Miasta. Warto też chyba wspomnieć, że mimo, że uchwała nie obowiązuje jeszcze w Warszawie, to my od lat takie opinie i konsultacje prowadzimy. To znaczy odpowiadamy na wnioski o pytania, czy taki szyld, czy też taki nośnik reklamowy w danym miejscu może się pojawić, czy jest on właściwy ze względu na tą lokalizację i na obszar w mieście. Także takich porad udzielamy. No i od dłuższego czasu też staramy się opiniować wszystkie sprawy, które do nas wpływają w tym zakresie, właśnie w zgodzie z projektem uchwały. Więc jest duża szansa, że jeśli pan Kowalski taką identyfikację zmieniał w ciągu ostatniego roku, dwóch i opiniował swój projekt w Biurze Architektury, to po wejściu w życie uchwały nic nie będzie musiał więcej robić. Bardzo chcielibyśmy przekazać projekt uchwały do Rady Miasta na przełomie 26 i 27 roku. Także jeśli on zostanie uchwalony to i opublikowany w Dzienniku Urzędowym, to wejdzie w życie po 14 dniach. Dokładamy wszelkich starań, żeby tutaj żadnych zarzutów w zakresie prowadzenia procedury czy też samego sformułowania przepisów nie było. Zorganizowane punkty konsultacyjne będą w miejscu, gdzie mieści się Biuro Architektury, czyli tutaj w Biurowcu przy Alejach Jerozolimskich 44. Tam na poziomie -2 mamy taką otwartą przestrzeń i sale konferencyjne i tamten punkt się będzie zorganizowany.
15: Ten temat jest ważny dla mieszkańców Warszawy, bo dotyczy całego miasta. Dlatego ruszają konsultacje, mówi Karolina Bober, zastępca prezydenta Warszawy.
17: Jesteśmy na etapie, kiedy jesteśmy po uzgodnieniach z organami zewnętrznymi. Właśnie dzisiaj rozpoczynamy etap konsultacji społecznych. W zależności od tego, ile będzie uwag, ile będzie wniosków, postulatów, tak szybko będziemy chcieli przedstawić ten projekt Radzie Miasta. Ja nie ukrywam, że jesteśmy zdeterminowani, żeby ten fakt się dokonał jak najszybciej. Mam nadzieję, że uda się to w tym roku. No, naczelnym celem tej uchwały jest uporządkowanie przestrzeni publicznej. Chcemy zapanować nad chaosem, chcemy oddzielić możliwość informowania przedsiębiorcy o swoich usługach, produktach od tego właśnie chaosu. Natomiast jednocześnie oczywiście nie ma tutaj miejsca ograniczeniu jakby swobody działalności gospodarczej. Wszystkie zasady mają być sprawiedliwe, dotyczyć i jakby przyjaznego otoczenia, ale też prowadzenia biznesu i możliwości informowania o tych biznesach. Uchwała będzie dotyczyć całego miasta, natomiast nie będzie w równym stopniu jakby obszarowo wnosiła tych samych zasad. Inaczej będziemy podchodzili do centrum miasta, inaczej traktujemy skwery, inaczej obszary wartościowo-krajobrazowo-historycznie. Też warto podkreślić, że tutaj zastosowaliśmy takie okresy przejściowe, aby rzeczywiście branża i przedsiębiorcy mogli do tego się dostosować. Korzystaliśmy też z doświadczeń innych miast, w których te uchwały już zostały wprowadzone i skutecznie działają.
15: Bartosz Rozbiewski, pełniący obowiązki dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, dodaje, że ta uchwała krajobrazowa jest zbliżona do poprzednich projektów tego dokumentu, a największe regulacje obejmą branżę reklamową.
18: Dzisiaj tak naprawdę poddajemy pod ocenę wszystkich interesariuszy, a przede wszystkim mieszkańców, dokument, który już w naszym mieście był przyjmowany przez Radę Miasta. On jest na nowo zredagowany, ma różnego rodzaju ulepszenia, ale co do zasady merytorycznie jego zawartość się znacząco od tamtego dokumentu przyjętego w 2020 roku nie różni. Ta wersja także zawiera niezbędne zmiany, jakie nastąpiły w rzecznictwie w zakresie uchwał krajobrazowych, a przede wszystkim uwzględnia to, na czym się wypowiadał Trybunał Konstytucyjny w 2023 roku, czyli nasza uchwała już w tej wersji z roku 2026 pozbawiona jest przepisów dostosowawczych tych nośników, które mają legalne zgody budowlane. No i na tej podstawie wydaje mi się, że wielkiego zdziwienia nie powinna budzić, bo tak naprawdę te zasady, które wypracowaliśmy już x lat temu, co do zasady się nie zmieniły i tylko je ulepszyliśmy, odpowiedzieliśmy też na nowe wyzwania, jakie branża reklamowa przed miastem kładzie. Dzisiaj faktycznie zaczynamy konsultacje. Mamy nadzieję, że potoczą się sprawnie właśnie z tego powodu, że my tutaj rewolucji nie wprowadzamy. Tak naprawdę każdy wiedział już od wielu, wielu lat, jakie miasto widzi możliwości uporządkowania tego tematu. No i każdy racjonalnie myślący przedsiębiorca powinien już od jakiegoś czasu wiedzieć, że wcześniej czy później ta uchwała stanie się ciałem i przede wszystkim prawem. Chciałem powiedzieć o kilku takich podstawowych wartościach, jakie nami kierowały przy tworzeniu założeń tej uchwały. Przede wszystkim troska o krajobraz i na przestrzeń publiczną jako dobro ograniczone, ale też wspólne, po to, żeby się ten nasz krajobraz nie zamieniał w chaotyczną przestrzeń, gdzie przekrzykują się rozmaitego rodzaju przekazy. Temu właśnie ma służyć ta uchwała, żeby osiągnąć pewien ład i kompromis w tym, że każdy ma prawo oczywiście się reklamować i te swoje działalności zaznaczać, ale w takim równym, sprawiedliwym dostępie, bez przekrzykiwania się, bez epatowania elementami agresywnymi i ścigania się na przykład na wielkość nośników. Druga rzecz to jest oczywiście to, że mamy do czynienia w tej uchwale zarówno z elementami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu, jak i reklamowaniem, promowaniem, informowaniem o produktach, usługach w miejscach, w których one nie powstają. Szczególną troską objęliśmy w uchwale właśnie ten pierwszy aspekt dotyczący prowadzenia działalności. Tych regulacji jest zdecydowanie mniej. One są nastawione przede wszystkim na to, żeby porządkować, żeby te informacje, które nawet przedsiębiorcy wystawiają do przestrzeni publicznej, żeby one w sposób też uporządkowany zapewniały ekspozycję właściwą, bo im bardziej jest ten przekaz uporządkowany, tym większa szansa na to, że nie zniknie ta informacja, którą przedsiębiorca wystawia do przestrzeni publicznej tym czy innym szyldem. Dużo większe regulacje dotyczą oczywiście sfery reklamowej. Tutaj, tak jak pani prezydent powiedziała, jesteśmy zdeterminowani, żeby naprawdę tą sferę bardzo mocno wyregulować w tym najbardziej agresywnym tego słowa znaczeniu, bo oczywiście miejsca, w których reklamy niewielkie mogą się pojawiać, jest bardzo dużo i tych opcji i szans branży na pewno nie pozbawiamy. No i w końcu, jak mówimy o krajobrazie, nie sposób nie powiedzieć o architekturze budynków. Pamiętajmy, że budynek, jego elewacja, no to mimo wszystko jest dzieło. To jest wytwór czyjejś pracy twórczej i nie może on służyć jako per se nośnik na reklamę. Jeśli na budynku mogą się znajdować jakiekolwiek reklamy wielkoformatowe, to tylko w miejscach, których naprawdę nie zaburzy to odbioru przekazu architektonicznego, jaki idzie za tym budynkiem. Pamiętajmy, że każdy budynek w mniejszym lub większym stopniu ma detale architektoniczne, ma swoje wartości artystyczne i uchwała jest tak ukształtowana, żeby dodając do tej architektury te elementy informacyjne, promocyjne, nie zaburzyć ogólnego wyrazu danej architektury. O to się bardzo troszczę. No i w końcu uważamy, że są w obszarze naszego miasta takie obszary, w których reklam absolutnie być w ogóle nie powinno. Powinien to być obszary, w których mamy odpoczynek od natłoku treści komercyjnych. Tymi obszarami są tereny zieleni, różnego rodzaju tereny o charakterze społecznym, szkoły, przedszkola i takie że miejsca, w których naprawdę możemy sobie darować to, że atakuje nas przekaz komercyjny. Uchwała, ponieważ mimo wszystko znana jej treść jest od dawna, ale będzie dużym wydarzeniem, gdy zacznie być stosowana, więc tutaj zapewniamy odpowiednie przepisy dostosowawcze. One generalnie zamykają się od roku do 5 lat, w zależności od typów zagadnień.
15: Konsultacje społeczne projektu uchwały potrwają do 15 października, a sam projekt uchwały krajobrazowej jest dostępny na stronie Urzędu Miasta Warszawy.
1: SK Warszawa.
11: Przed nami 30. Festiwal Nauki w Warszawie. To będzie 10 dni spotkań z nauką. Od piątku w stolicy czekają na Was setki wydarzeń. Program obejmuje wiele dziedzin, każde znajdzie coś dla siebie. O tym, co przygotowano na jubileuszową edycję i dlaczego warto zajrzeć do festiwalowego programu, mówiła Zuzanna Teplic, dyrektorka Festiwalu Nauki w rozmowie z naszą reporterką Małgorzatą Zawadą.
9: To już 30. edycja festiwalu. Mnóstwo wydarzeń, debaty, wykłady. Ciężko chyba wybrać coś konkretnego i tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie.
19: Absolutnie każdy może znaleźć coś dla siebie. Ja jeszcze nie mówiłam o tym, ale warto powiedzieć, że mamy też specjalne spotkania dla dzieci. I to takie dzieci od 5 lat. Także można przyjść z dzieckiem, można zobaczyć, jak wyglądają różne doświadczenia fizyczne, jak wygląda rozwiązywanie zadań matematycznych, jak zbudować model samolotu na przykład. Ale są też zajęcia i spotkania dla dorosłych, są warsztaty, jest co roku i też oblegane spotkanie z nietoperzami, spacer z nietoperzami. Co roku też jeździ się na spotkania w obserwatorium astronomicznym, także jest to absolutnie dla każdego i wymyśliliśmy Dzień Nauki, żeby ktoś mógł przyjść na cały dzień. Znaczy przyjść na 10, wchodzi na jakieś spotkanie, nieinteresujące, to przechodzi dwie sale dalej, coś ciekawego. Jednym słowem, tak, żeby rzeczywiście każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
9: Czy te spotkania będą na terenie całej Warszawy, czy może poza Warszawą?
19: Poza Warszawą też. Sękocin, czyli poza Warszawą, Instytut Badawczy Leśnictwa, całodniowe spotkanie. W Brywinowie będzie spotkanie, w którym będzie można obserwować różne ciekawe techniczne wynalazki. Także to nie jest tylko Warszawa, to jest też, myślimy o tym, żeby to było bardziej wokół Warszawy, tam gdzie jest łatwo dojechać, tam gdzie nie ma takiego problemu z komunikacją. Ale oczywiście w całej Warszawie Uniwersytet SWPS na Pradze, Uniwersytet UKSW innej części Warszawy, SGGW innej części Warszawy, w całej Warszawie będzie można znaleźć jakieś spotkanie.
9: Ten harmonogram jest bardzo napięty. Gdzie możemy znaleźć te wszystkie informacje?
19: Wszystkie informacje są na festiwalnauki.edu.pl. To jest nasza strona. Można tam znaleźć, można tam... To jest ważne, ten program jest tak zorganizowany, że można znaleźć na przykład pytając o to, w jakiej dziedzinie, albo jakiego dnia, albo dla jakiej grupy. Także myślę, że to jest program, z którego warto jest skorzystać.
9: No i ma pojawić się też gość specjalny, noblista.
19: Nie powiedziałabym gość specjalny, ale ja podkreśliłam, że przyjedzie, dlatego że to jest rzadkość, prawda? To nie jest tak, że na co dzień widzimy na żywo noblista. Rzeczywiście przyjedzie do nas noblista i będzie mówił pewnie o falach grawitacyjnych, którymi się zajął. 26 na fizyce też polecam to spotkanie.
9: To zapytam jeszcze o dokładny termin festiwalu.
19: Zaczyna się 18 o godzinie 18, a kończy się 27 o godzinie 17.
10: SK Warszawa News.
11: Agata Chruściak, zapraszam. Sezon na rzeźbę, tak brzmi jesienne hasło Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Już teraz na tarasie budynku można zobaczyć nową fontannę piasku autorstwa Dominiki Olszowy. Wkrótce przy MSN pojawi się kolejna praca, a w październiku czeka nas wielkie otwarcie wystawy Rzeźba po stabilności. Więcej o tym, co przygotowano na najbliższe miesiące, opowiedział Szymon Maliborski, kurator MSN w rozmowie z naszą reporterką Małgorzatą Zawadą.
9: Wrzesień w Muzeum Sztuki Nowoczesnej to taki trochę miesiąc premier. Głównym hasłem będą rzeźby. Jedna już się pojawiła, następne będą się pojawiać. Zacznijmy może od tej, która już stoi na tarasie. Co to za rzeźba?
20: Chwilę temu oceniliśmy pracę Dominiki Olszowy, Fontanna Piasku. I jest to rzeźba, która powstawała niejako z myślą o przestrzeni Muzeum Sztuki Nowoczesnej i tego kontekstu, który jest tutaj obok nas. Jest to praca artystki, która, jak sama mówi, bardzo lubi rzeźbić w materii, która przypomina błoto. A sama Fontanna Piasku jest taką rzeźbą paradoksalną, bo i forma przypomina rzeczywiście taki rodzaj strumienia wody wystrzelonego z fontanny na wysokość ponad 4 metrów, ale jest to po pierwsze rzeźba, która zastygła, a z drugiej strony jest też rzeźbą wykonaną z piasku, przynajmniej jej zewnętrzna strona bardzo mocno przypomina taki rodzaj mokrej struktury piasku. Pewnie pamiętają wszystkie osoby, które bywały kiedyś na plaży, jak to bawią się tym mokrym piaskiem, lejąc go, tworząc takie bardzo efemeryczne kształty. Ten jakiś taki rodzaj utrwalonej efemeryczności jest też dla Dominiki Olszowy jakimś takim rodzajem fascynacji. Tak wchodząc trochę głębiej w samą pracę i jej znaczenie, no to piasek i woda to są dwa tworzywa, które takie substancje, elementy, żywioły, których używamy najczęściej i najbardziej powszechnie jako cywilizacja. Jeżeli chodzi o piasek, no to on jest właściwie wszędzie, od szkieł i ekranów, no po oczywiście beton, a jeżeli chodzi o wodę, no to ona też towarzyszy na każdym możliwym etapie działań i te dwie substancje właściwie dosyć mocno się kończą. I stąd też ten rodzaj takiego paradoksalnego połączenia, które zaproponowała artystka. A sama fontanna fascynuje ją bardziej jako taka idea kulturowa niż urządzenie. Dlaczego potrzebujemy fontan? Dlaczego mamy takie skojarzenia, że one właśnie są nieodzownym elementem reprezentacyjnej przestrzeni? Co sprawia, że generalnie lubimy być w obecności wody, która ma taki też pewien trochę może hipnotyzujący aspekt właśnie takiej rytmicznego ściekania i tryskania, ale jest to rzeźba w takim sensie przemijania. O przemijaniu pewnej sytuacji, w której jesteśmy, związanej z tym, że nie zważamy na zużywane zasoby. Właściwie żyliśmy tak, jakby one się miały nigdy nie skończyć i teraz wiemy, że chyba to się właśnie kończy. Ten, zarówno zasoby, jak i ten nasz sposób podejścia do świata. Ale też no, ten moment utrwalenia czegoś, co jest bardzo takie nietrwałe, dziwne, trochę zabawowe, trochę niepoważne. W tym sensie nie łączy się to zazwyczaj z taką tradycyjną ideą rzeźby w przestrzeni publicznej, która jest bardzo reprezentacyjna i co za tym idzie, no też fontanny zazwyczaj mają taki rodzaj pewnej funkcji uszlachetniania przestrzeni, no i Dominika Olszowy gra z tym wszystkim. Na tarasie muzeum.
9: Z której strony, jeśli mogę zapytać?
20: Rzeźba widoczna jest od strony ulicy Marszałkowskiej, w związku z czym to jest taki rodzaj no, pracy w trochę takiej semi-publicznej przestrzeni. Ta rzeźba no, przypomina, tak jak wspomniałem, taki rodzaj rozbryzgującego się strumienia wody, w związku z czym bardzo ciekawie kontrastuje z budynkiem, który jest jasny, geometryczny, prosty. Więc ten taras tworzy taką silną ramę dla tej struktury właśnie rzeźby, która tak się trochę jakby rozlewa, trochę jakby została właśnie zestalona już na stałe.
9: Kolejna premiera w tym tygodniu. Gdzie pojawi się rzeźba i co to będzie?
20: Drugą pracą, która wejdzie już weszła do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jest praca Sobowtórka,

0: przekładała to poszukiwanie na język rzeźbiarski i ta właśnie rzeźba będzie jednym z tych elementów, no, które wprowadzają taką bardzo współczesną praktykę artystyczną do centrum Warszawy.
1: A później w październiku czeka nas już większe otwarcie, bo to nie będzie jedna, nie będą dwie rzeźby, tylko cała wystawa.
0: Tak, lubimy ujmować tą triadę w takim zbiorczym tytułem Sezon na rzeźbę, więc rzeczywiście taką kulminacją tegoż jest wystawa, którą otwieramy 16 października pod tytułem Rzeźba Połą Stabilności. Jest to prawie 30 artystek i artystów, których zebraliśmy tutaj na wystawie po to, aby przyjrzeć się, jak się modnie mówi, kondycji współczesnej rzeźby. Jest to medium, które w sposób taki niesamowicie bliski rzeczywistości opowiada o tym, jak ona utraciła właściwie stabilność. No, jesteśmy pewnie zezbaną w świecie, który pozbawiony jest już jakiegoś rodzaju takich fundamentów, na których mógł spoczywać. Wszystko właściwie trzeszczy w szwach i ta wystawa nie jest na pewno taką dydaktyczną opowieścią, jest raczej takim poszukiwaniem, jak poprzez formy, materiały można opowiedzieć o tej nietrwałości, która przyjmuje bardzo różne oblicza. Jest to też wystawa, która bardzo działa blisko budynku, podąża za jego rytmem, wpisuje się w przestrzeń, którą tworzy, a również dzięki temu, że udało nam się zorganizować ten proces w sposób, w którym wyprodukujemy około 10 prac artystycznych z osobami, które zaprosiliśmy do działania, to też ona powstaje bezpośrednio w relacji do budynku i właściwie przeprowadza nas przez jego różne piętra. Zaczyna się tutaj w arkadach, na samym parterze, od strony placu centralnego. Zajmuje miejsce centralne w klatce schodowej i niejako zaprowadza nas na górę, przeprowadza przez jedną z galerii, w związku z czym mamy taką możliwość przewędrowania też przez tą wystawę. W ogóle taki motyw pasażu, pochodu też jest czymś, co przewija się w kilku momentach tej wystawy, jako pewnej takiej też poszukiwania relacji pomiędzy grupą obiektów, nie tylko jedną solidną bryłą, ale rozwarstwienie tego na szereg różnych form wypowiedzi w przestrzeni. To jest rzeczywiście dla nas też bardzo ciekawy moment, bo dosyć rzadko muzeum podejmuje się, takie jak nasze, takiej diagnozy stanu konkretnego medium artystycznego. I tak jak pewnie różne osoby, które śledzą bliżej świat artystyczny, wiedzą, że ostatnie lata były niekwestionowanym triumfem malarstwa, to teraz mamy wrażenie, że rzeźba wraz ze swoją taką bliskością i płynnością tej współczesności i takim oddawaniem bardzo różnych jej sprzeczności, no ma swój ten moment. Więc chcielibyśmy właśnie przyjrzeć się temu, a te dwie wcześniejsze odsłony rzeźb publicznych niejako tak ramują to wydarzenie centralne.
1: Czyli możemy się spodziewać różnych artystów i różnych materiałów i wielkości rzeźb też pewnie będą różne? Czy będą jakieś duże rzeźby?
0: Tak. No, myślę, że jedną z takich największych czy najbardziej rozległych instalacji jest praca Marsz Edith Carlson. Ona właściwie będzie działać wzdłuż całego okna na drugim piętrze, czyli przez kilkanaście metrów. To jest właściwie taka grupa wieloelementowa, która nawiązuje, można powiedzieć, też do historii placu Defila, który był o defiladzie i marszu w takim kontekście wojskowym, kontekście propagandowym. Natomiast są też prace, które są dosyć niewielkie, małe. Praca polskiej artystki Anny Myszkowiak, pewnie swobodnie zmieściłabym się w dłoni. W związku z tym rzeczywiście to jest takie też balansowanie skalą. Duża praca Narges Mohammadi właśnie znajdzie się tutaj na parterze. Będą dwie konstrukcje, które używają jakiejś specyficznej gliny barwionej na czerwono. To jest, tak jak pamiętam z głowy, to zużywamy do produkcji tej pracy ponad 400 kg tej gliny, ale zaraz obok są prace, które właściwie są niesamowicie efemeryczne, dosyć przezroczyste. Prace Gizeli Mickiewicz, która zainstaluje się na oknie w galerii, tworząc, jak ona to nazywa, odciski zdarzeń w takich szklanych taflach. Są prace, które bezpośrednio kojarzą się z taką obróbką bardzo twardego metalu, jakim jest żelazo. Tutaj przychodzi mi na myśl chociażby rzeźba Dominique White. Dwie jej realizacje będziemy mieli w jednej z sal wystawowych. W związku z czym ta wystawa będzie o tyle różnorodna, że będzie w niej zarówno taka gra z klasyczną ideą rzeźby, która jest figuratywna, jest mocno zakorzeniona w ikonografii,

0: te tropy momentalnie rozpoznajemy i jesteśmy w stanie zrozumieć, jak współczesne artystki przesuwają je trochę w różne strony. Jak jest klasyczna figura leżącej kobiety, pewnie jeden z najbardziej popularnych motywów w sztuce europejskiej, dzisiaj służy do, w rękach Nicoli Vermeuls, służy do pokazywania ciała, które wyłamuje się z takiego reżimu niskopłatnej opiekuńczej pracy. Mamy również pracę June Crespo, artystki baskijskiej, która w sposób taki niesamowicie sugestywny przekłada na swoje prace napięcia, łączenia, coś, co pewnie jest taką pracą ścięgiem, pracą stawów, czyli takich bardzo biologicznych odruchów, które pozwalają nam się poruszać, na poszukiwania materiału, na poszukiwania różnych napięć, które zawiera w swoich strukturach. Często te rzeźby są podwieszane, wchodzą w taką dosyć specyficzną relację z przestrzenią, więc też tak opowiadając o jeszcze jednej pracy, ona będzie też ilustrować wystawę, praca Teresy Solarabut. Mamy dwie rzeźby artystki, które w sposób taki bardzo, można powiedzieć, bezpośredni balansują, grają z ideą stabilności, bo wydają się tak stworzone, że za chwilę muszą upaść, a jednak są zbalansowane w sposób, który sprawia, że są perfekcyjnie jako zatrzymane w tej sugestii ruchu.
1: To jeszcze wrócę na chwilę do tych rzeźb, które będą w przestrzeni publicznej, bo ostatnio miałam okazję rozmawiać o palmie, która znajduje się na rondzie de Gaulle'a. Myślę, że różnica pomiędzy malarstwem i obrazami, a takimi rzeźbami jest taka, że te rzeźby czasami stają się zupełnie innym symbolem niż początkowo miały być i żyją później swoim własnym życiem, że tak powiem.
0: Tak, no to jest w jakimś sensie też siła rzeźby czy siła projektów w przestrzeni publicznej, że nie jesteśmy w stanie nadpisać wszystkich możliwych interpretacji, ale też te prace funkcjonują trochę poza taką bezpieczną sferą autonomii artystycznej. Realnie mogą się, że tak powiem, stać miejscem konfliktu, miejscem spotkania, mogą być wykorzystane jako nośnik jakichś kolejnych informacji. To jest historia Palmy, gdzie ona była właściwie wykorzystywana trochę jak taki postument, tak? że z tej klasycznej idei rzeźby w przestrzeni publicznej ona najlepiej, myślę, że spełnia tą funkcję postumentu, jako miejsca, z którego można nadawać komunikat, na które można wejść i coś spróbować zareprezentować, stanąć za jakąś pracą. Więc jesteśmy oczywiście też ciekawi, w jakie konteksty wpiszą się te dwie prace. W przypadku Dominiki Roszowy myślę, że jest to praca, która bardzo bezpośrednio dotyka też wspomnianego już kilkukrotnie tutaj kryzysu klimatycznego i czy kryzysu właśnie związanego z wykorzystywaniem zasobów, więc to jest też ciekawe, ona tak można powiedzieć, że tak z tego czyni z muzeum swój taki postument, z wysokości którego spogląda na bardzo szybko transformujące się centrum Warszawy, a transformacja, wiemy, że no, zużywa zasobów. Tak jak nasze po prostu bycie tutaj w świecie też zużywa te zasoby, więc ten komentarz Olszowy jest pewnie może taki lekko ironiczny. Z kolei praca Wali Ekspor, która ma formę takich dwóch złożonych, nałożonych na siebie monumentalnych, również ponad 4-metrowych nożyczek, jest pewnie o obecności w przestrzeni publicznej takiej formy, która z jednej strony bywa kojarzona z agresją, tak? I to są bardzo takie wizualnie ostre kąty, ostre kształty. Pewnie jest o wyniesieniu w przestrzeń publiczną tego, co zazwyczaj było redukowane do, czy opisywane jako takie robótki ręczne, zazwyczaj kobiece w przestrzeni domowej, ale też kojarzy się w przypadku Wali Eksport z tym takim gestem twórczym cięcia taśmy filmowej, montażu, kolażowania tej rzeczywistości, więc takiej pewnie czasami jarmarcznej, a czasami podniosłej atmosferze placu Defilad. Ta rzeźba może też nabierać bardzo różnych znaczeń. Nie jestem w stanie powiedzieć, o czym będzie ta praca za kilka miesięcy, albo jak zaczną ją czytać ludzie i co się wokół niej może wydarzyć. No ale w tym jest też jakiś taki rodzaj zafascynowania naszego zajmowaniem się tego typu projektami. One się wychylają w stronę, nad którą nie mamy całkowicie kontroli, ale też to sprawia, że stają się może to kolejne jakieś porównanie takim ekranem, na którym można wyświetlać bardzo różne rzeczy.
2: Radiosłupka.pl/Radio.Suwalski/Warszawa News.
3: Agata Chruściak, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK. Kolejny krok w kierunku bezpieczniejszej kolei. 15 pojazdów Polregio zostanie wyposażonych w system ETCS. Ma on zwiększyć bezpieczeństwo ruchu kolejowego, między innymi dzięki monitorowaniu jazdy pociągiem i reagowaniu w sytuacjach zagrożenia. Tak będzie między innymi na trasach z Warszawy. O czym więcej w materiale Krzysztofa Płoweckiego.
4: Europejski system sterowania jazdą zostaną wyposażone m.in. pociągi kursujące między Warszawą a Łodzią. W sumie system pojawi się w 15 elektrycznych pojazdach użytkowanych przez przewoźnika, także w środkowej i południowej Polsce, mówi Andrzej Pawłowski, prezes zarządu Polregio SA.
5: ETCS pozwala kontrolować pracę maszynisty, tak naprawdę prowadzi go przez kolejne etapy, pokazuje jak tą jazdę realizować, czyli gwarantuje takie pełne bezpieczeństwo, które pozwala na to, żeby uniknąć błędów, które człowiek może popełnić, chociażby przejechanie semafora na stój, czy jakieś inne zdarzenia. Ten system na takie zdarzenia nie pozwala. W tej chwili wyposażamy 15 pojazdów typu ED72. Przy naszych 360 pojazdach, które ogólnie mamy, to jest na razie niewielka liczba. Natomiast wszystkie nowoczesne pojazdy, które są kupowane, już są wyposażone w system ETCS, także jeżeli pojawiają się nowe pojazdy, to one już mają to wyposażenie i wtedy nie musimy doposażać kolejnych pojazdów. Oczywiście, jeżeli będą kolejne kursy na doposażenie pojazdów w system ETCS, to jeszcze przynajmniej kilkadziesiąt moglibyśmy doposażyć. Natomiast czekamy na nową perspektywę unijną, czy te środki będą, w jakim zakresie będą. Wtedy będziemy decydować, które z tych nowszych pojazdów doposażyć. No bo oczywiście te stare typu N57, no to raczej będziemy dążyli do kasowania, likwidacji tych pojazdów, zastępowania ich nowoczesnymi pojazdami.
4: Spółka nie tylko będzie modernizować tabory i wyposażać je w europejski system sterowania pociągiem. Do 2030 roku Polregio planuje rozszerzenie taboru o ponad 100 pojazdów.
5: W tej chwili podpisaliśmy umowę na 6 pojazdów typu Elspesa Bydgoszcz. Mamy jeszcze opcję do wykorzystania na 16 pojazdów. Możemy z niej skorzystać w ciągu pół roku. W ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności złożyliśmy wniosek na 15 pojazdów hybrydowych. Dodatkowo też jesteśmy w trakcie postępowania na 23 pojazdy spalinowe używane z rynku niemieckiego, które chcielibyśmy spolonizować i dopuścić na rynek polski. To są bardzo dobre pojazdy, co prawda mają już 20 parę lat, ale tak naprawdę nie odbiegają nowoczesnym pojazdom. Także te pojazdy mogłyby wyposażyć naszą flotę w pojazdy spalinowe, których na rynku brakuje. Na te pojazdy nie ma dofinansowania unijnego, także korzystanie z takich możliwości zakupu używanych pojazdów pozwala nam kupić większą ilość tych pojazdów i doposażyć te regiony, na których realizowane są przewozy na liniach niezelektryfikowanych, a trochę tych linii jest i w dalszym ciągu będzie, bo myślę, że polskie linie kolejowe zamierzają elektryfikować część linii kolejowych, natomiast no, jednak duże grono z tych linii, które są dzisiaj niezelektryfikowane, w dalszej części zostaną niezelektryfikowane, bo nakłady na tą elektryfikację byłyby zbyt duże w stosunku do potoków, które na tych liniach są. Także myślę, że no, trochę tych potrzeb jest, tak jak mówiłem wcześniej, no, potrzebujemy około 100 pojazdów no, tak do 2032 roku. Rozpatrujemy różne opcje, jesteśmy na etapie pozyskiwania finansowania dłużnego. No i będziemy decydować, co dalej z tym zrobić. No, też rozpatrujemy opcję dzierżawy pojazdów z rynku, tak jak to ma miejsce w przypadku ruchu towarowego. W ruchu pasażerskim do tej pory nie było to praktykowane z tego względu, że pojazdy można było kupić za 15% wartości z 85% dofinansowaniem ze środków unijnych. Natomiast teraz bardzo mocno się mówi o tym, że to dofinansowanie może być już nie na takich bardzo atrakcyjnych warunkach, dlatego też rozpatrujemy opcję również dzierżawy pojazdów. Te pojazdy, które są w tej chwili modernizowane w PESA Miejska Mazowiecki, powinny wyjechać do końca tego roku. 7 pojazdów. Potem będą wracać na montaż ETCS-u. W zasadzie ten projekt ma się ziścić do 2020. 2029 roku. Pociągi będą kursować w 6 województwach, także można powiedzieć, że po całej Polsce, bo tutaj z Warszawy do Łodzi i na Krakowie, i na Dolnym Śląsku, także na Świętokrzyskim, również w województwie świętokrzyskim, także mogą pojawić się w każdej, w całej Polsce. To są to też nasze pojazdy, to w zależności od tego, jak będą wyglądały przetargi na kolejną perspektywę po 2030 roku, po otwarciu rynku, bo to też te pojazdy mogą być dysponować w różne regiony.
4: Europejski system sterowania pociągiem monitoruje jazdę i przekazuje maszyniście informacje o dozwolonej prędkości oraz warunkach na trasie. O szczegółach działania tego systemu opowiada Krzysztof Ściarski, prezes PESA Bydgoszcz.
6: To jest system monitoringu jazdy, czyli jest wyposażany system w urządzenie onboard, czyli na pokładzie. To jest nadajnik-odbiornik i on komunikuje się z drugą częścią systemu, czyli tymi przytorowymi balisami, czyli ETCS-em w infrastrukturze. I ten nadajnik-odbiornik ma też możliwość komunikacji z bazą, czyli ten pojazd można obserwować. Intencją jest, żeby można go było również zatrzymać. Nie? Jeżeli byłaby jakaś awaria, no nie wiem, zasłabł maszynista, coś się na torach dzieje i wiemy, że jest, a on pędzi, no to jest wtedy taki monitoring tego pojazdu możliwy. No i takie są standardy, że na tych magistralach, na których to wyposażenie jest zadecydowane, że będzie zakładane, to pojazdy muszą też być, żeby ta infrastruktura była kompletna. No i to są wszystkie prace takie towarzyszące, czyli okablowanie, czyli jakieś zasilacze i tak dalej, i tak dalej. To jest spory system. To nie jest jakaś tam pudełko wielkości radyjka czy Walkmana. To jest spory system, który te systemy, one są budowane z myślą o dużej niezawodności. Żeby tam się tam nie było tak, że ktoś zainstalował i to nie działa. Ingerencja to jest jeszcze pieśń przyszłości, ale jest to z taką myślą robione. Na razie mówimy, że wystarczająco jest to, że go obserwujemy w czasie rzeczywistym, w sposób wiarygodny, no bo można sobie wyobrazić, że GMS też obserwujemy, prawda, śledźmy i mamy wszystko, ale no to się nie odświeża. To nie są systemy na takich wąskich przepustowościach, które są niezakłócane. Każdy wypadek jest jakimś splotem nieszczęśliwych sytuacji, ale na pewno system ten jest w stanie zapobiec wielu, czy to przedwypadkowych, czy już wypadkowych sytuacji. Trudno przewidzieć, gdzie i kiedy organizatorzy tego ruchu muszą brać na siebie tę odpowiedzialność, żeby tym wypadkom starać się przeciwdziałać.
4: Pierwsze zmodernizowane pociągi wyposażone w system mają wyjechać na tory do końca roku. Będą kursować w 6 województwach, m.in. na trasach z Warszawy do Łodzi, w rejonie Krakowa i w województwie świętokrzyskim.
2: SK Warszawa.
3: Fałszywe profile warszawskiego zoo w sieci. Oszuści wykorzystują filmiki wygenerowane przez AI. Warszawskie zoo ostrzega przed fejkowymi profilami pojawiającymi się w mediach społecznościowych. Oszuści jako zoo prowadzą fałszywe konkursy i akcje, a przy okazji próbują wyłudzić pieniądze lub dane. Jak nie dać się nabrać i wspierać prawdziwe profile warszawskiego zoo? O tym Anna Tadra, kierowniczka działu marketingu warszawskiego zoo, w rozmowie z Małgorzatą Zawadą.
1: W ostatnich tygodniach na profilu zoo pojawił się apel, żeby zwracać szczególnie uwagę na fejkowe profile zoo, które w ostatnim czasie powstają. Co tak naprawdę się dzieje?
7: Nie tylko zoo musi sobie radzić z fejkowymi profilami, bo tych jest coraz więcej i borykają się z takimi oszustwami różne instytucje. Natomiast to prawda, że w ciągu miesiąca już dwukrotnie jeden z profili podszywał się pod zoo. W zasadzie wizualizacje graficzne były takie same w przypadku zakładania obu kont i właśnie były wykorzystywane logotypy warszawskiego ZOO, były stworzone filmiki przez sztuczną inteligencję, co było dokładnie widać, bo one nie były takie realistyczne, informujące o tym, że warszawskie ZOO rozdaje gadżety dla psów i kotów, więc to już powinno wzbudzić niepokój, ponieważ my tutaj w warszawskim ZOO i w ogóle w ogrodach zoologicznych zajmujemy się dzikimi zwierzakami, zwierzakami, które trzeba chronić, ponieważ są ginące gatunki, natomiast no, stety lub niestety inne zwierzęta, w tym psy i koty, nie mogą wchodzić na teren ZOO ze względu na dobrostan naszych zwierząt i kwestie jakby tutaj zdrowotne, więc tu już powinna czerwona lampka się włączyć, że to na pewno nie jest akcja ZOO. Natomiast my zapraszamy serdecznie do śledzenia oryginalnych profili warszawskiego ZOO. Mamy profil na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie, na YouTubie również, na TikToku, więc zawsze prosimy, żeby sprawdzać, czy to jest oficjalne konto. I przede wszystkim trzeba sprawdzić adres, to co się znajduje po slashu w mediach społecznościowych, czyli po tej ukośnej kreseczce. My mamy zawsze ZOO, podkreśnik Warszawa lub warszawskie ZOO. I były też takie oszustwa, gdzie wystarczyło, że była jedna literka zmieniona w takim profilu i było warszawskie ZOO. Brakowało jednej litery i też to było fejkowe konto, które ogłaszało się, że rozdaje warszawskie ZOO nagrody. Wszystkie oficjalne konkursy są zarówno na naszym oficjalnym Facebooku lub Instagramie, ale też na naszej stronie internetowej, więc tam trzeba śledzić takie informacje. Natomiast jakby prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie klikanie w żadne podejrzane linki, nie podawanie danych osobowych na niezweryfikowanych stronach. Absolutnie my również nie wymagamy podawania żadnych danych osobowych ani przelewania jakichkolwiek pieniędzy, więc tutaj nie wolno takich rzeczy robić. Też nie wolno odpowiadać na wiadomości pochodzące z fałszywych profili, bo to może generować właśnie to, że się ktoś włamie na nasze konto czy na telefon i też nie wolno dokonywać właśnie żadnych wpłat, płatności w związku z tymi fałszywymi akcjami. Więc pamiętajmy o tym, że jedynymi oficjalnymi, zweryfikowanymi profilami są te konta właśnie oznaczone, te, które zawierają właśnie informacje i treści z warszawskiego ZOO i przede wszystkim mają dużą liczbę obserwujących, a także mają właśnie dużo postów i różnych zdjęć. To nie są nowo zakładane konta, więc to też powinno wzbudzić naszą czujność. Natomiast jeżeli ktokolwiek widzi fałszywe profile konkursu lub akcje, prosimy o wykorzystanie opcji zgłoś stronę, która jest właśnie na social mediach dostępna, bo w ten sposób można jak najszybciej usunąć takie konto i właśnie fałszywe konto, które się wczoraj pojawiło, zostało dosłownie po zgłoszeniu w pół godziny usunięte, bo te zgłoszenia były dość szybkie, więc zarówno zniknął filmik sponsorowany, który nie był elementem profilu, jak i cały profil.
8: Czy wiadomo, kto za tym stoi?
7: Po numerze telefonu, który był wpisany właśnie na tym koncie, który ostatnio chciało się podszywać pod warszawskie ZOO, był numer kierunkowy Gabonu, więc no to są już oszustwa takie szersze, zagraniczne, bazujące na właśnie znanych markach, znanych instytucjach, więc trzeba na to bardzo zwracać uwagę i nie dać się oszukać. I pamiętać o tym, że profile właśnie takich instytucji jak warszawskie ZOO są jedyne w swoim rodzaju, z długą historią i wieloma fanami.
8: W jaki sposób można wspierać ZOO w tych oficjalnych sposobach, a nie na przykład przez właśnie takie fejkowe filmiki, które nakłaniają do kupowania różnych pakietów wspierających zwierzęta?
7: Jeśli chodzi o wspieranie warszawskiego ZOO, to zachęcamy z całego serca do skorzystania tutaj z akcji Fundacji Panda, która działa przy warszawskim ZOO. I mamy wiele różnych zrzutek, zbiórek na ratowanie ginących gatunków w ich środowisku naturalnym. I między innymi ratujemy słonie i mamy taką akcję Razem dla Słoni. Mamy też akcję Razem dla Goryli. Jest też akcja ratowania pingwinów w naturze, w środowisku naturalnym. Zapraszamy serdecznie na oficjalną stronę Fundacji Panda pod nazwą panda.zoo.waw.pl. i tam znajdują się te wszystkie aukcje, informacje na temat wsparcia właśnie Fundacji Panda. Jeżeli ktoś zechce wesprzeć warszawskie zoo i ratowanie ginących gatunków w środowisku naturalnym, zapraszamy do licytowania i do rzucania się do zrzutek Fundacji Panda. Mamy tutaj aż 7 zrzutek. Razem dla pingwinów, dla ratowania pingwinów afrykańskich, razem dla słoni, tutaj ratujemy słonie afrykańskie w ich środowisku naturalnym. Mamy też zbiórkę razem dla goryli i tutaj też środki zbieramy na ratowanie goryli, tym razem Grauera, ale także można po prostu przekazać jakiekolwiek środki na samą Fundację Panda, która wspiera rozwój warszawskiego zoo i różne inwestycje, które się dzieją w Stołecznym Ogrodzie.
3: Na Stołeczne ulice wyjechał testowy elektryczny autobus, który wygląda jak tramwaj. Obsługuje on linię 106, a można go zobaczyć na pętli Ostroroga albo Marienstadt.
2: SK Warszawa News.
3: Agata Chruściak, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK. Coraz bliżej otwarcia trwają testy nowego odcinka linii M2. Trasę przejechał i przetestował już zwykły skład metra. Na stacjach prowadzone są prace wykończeniowe, które mają zakończyć się w listopadzie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka miesięcy nowy odcinek zostanie oddany do użytku. O szczegółach Małgorzata Zawada.
9: Na nowym odcinku drugiej linii metra trwają właśnie testy. W ubiegły weekend trasę przejechał Wojtuś, pojazd, który służy między innymi do sprawdzania, czy na torach i w tunelach nie ma przeszkód. Teraz między stacjami Lazurowa i Karolin kursuje już pierwszy zwykły pociąg metra. Pasażerowie mają pojechać tędy za kilka miesięcy. To ostatni budowany odcinek drugiej linii. Trasa na zachodzie miasta zostanie wydłużona o około 4 km. Powstaną 3 stacje: Lazurowa, Chrzanów i Karolin, a także stacja techniczno-postojowa. To właśnie tutaj pociągi będą m.in. serwisowane i odstawiane. Więcej o tym opowiedział Maciej Czerski z Metra Warszawskiego.
10: Wkroczyliśmy w kolejny ważny etap budowy ostatniego odcinka metra na Bemowie. Mamy ze sobą przejazd pociągu testowego, co oznacza, że tunel jest już w pełni wyposażony i gotowy do testów. Przejazd pociągu był poprzedzony przejazdem skrajnika, który u nas w metrze został nazwany Wojtusiem. I Wojtuś miał za zadanie sprawdzić skrajnie tunelu, co upewnić się, że pociąg o nic nie zahaczy podczas swojego pierwszego przejazdu. I te przejazdy wypadły pomyślnie. A równolegle na stacjach Lazurowa, Chrzanów i Karolin prowadzone są zaawansowane prace wykończeniowe, obejmujące montaż paneli, sufitów, bramek wejściowych. Trwają też prace przy zagospodarowaniu terenu nad stacjami. Pozytywnie zakończyły się także kontrole straży pożarnej na stacji techniczno-postojowej Mory i złożono już wnioski o pozwolenie na użytkowanie tego obiektu. Całość prac budowlanych na ostatnim fragmencie trasy ma dobiec końca w listopadzie.
9: Budowa tego odcinka trwa od kilku lat. W 2024 roku rozpoczęło się drążenie tuneli przez dwie tarcze TBM, Annę i Krystynę. Prace obejmują nie tylko same stacje i tunele, ale też całą infrastrukturę potrzebną do obsługi metra. Rozbudowa M2 trwała zresztą etapami przez ostatnią dekadę. Centralny odcinek drugiej linii został otwarty w 2015 roku. Później linię wydłużano na zachód i wschód. W 2022 roku pasażerowie zyskali m.in. stacje Ulrychów i Bemowo, a po drugiej stronie Wisły Zacisze, Kondratowicza i Brudno. Ale na tym rozwój warszawskiego metra się nie skończy. Miasto przygotowuje już także trzecią linię. Pierwszy jej odcinek ma połączyć Stadion Narodowy z Gocławiem. Trasa będzie miała ponad 8 km i 7 stacji, w tym działający już Stadion Narodowy, który ma być ważnym punktem przesiadkowym. Na razie M3 jest na etapie projektowania. Miasto planuje zakończyć projekt w 2027 roku. Wtedy też chce ogłosić przetarg na budowę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, prace budowlane rozpoczną się w 2028 roku.
2: SK Warszawa.
3: Kompleks sportowy przy Konwiktorskiej powstanie, ale nie jest pewne, kto za niego zapłaci. Władze Polonii Warszawa deklarują gotowość do współfinansowania lub nawet pokrycia całej kwoty, pod warunkiem, że klub będzie zarządzał obiektem. Jak tłumaczy Monika Bojt, trwają rozmowy nad tym, kto i ile zapłaci za stadion.
11: Dojście do sytuacji, w której wybudujemy stadion, halę, centrum wspierania sportu i w ogóle zaaranżujemy okolice Polonii na Konwiktorskiej, tak jak to zapowiadaliśmy, z dostępem dla mieszkańców, tak jak zresztą robimy to w przypadku Skry, to jest efekt. Natomiast narzędzia mogą ulec zmianie. Liczyliśmy na to, że uda nam się to zrobić w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ale jak Państwo wiecie, bo wielokrotnie o tym rozmawiamy przy różnych projektach w mieście, to nie jest prosta formuła. To jest formuła, w której partner prywatny w tym przypadku, w przypadku Polonii, miał pokryć całość kosztów inwestycji, a następnie utrzymywać ją przez 20 lat. I prawda jest taka, że takich podmiotów w Europie jest kilka. My mieliśmy tego świadomość, co nie znaczy, że nie warto było spróbować, no bo to oczywiście wiąże się dla miasta z określonymi korzyściami, przede wszystkim takimi, że tutaj ta strona prywatna pokrywa większość kosztów.
12: Błażej Ślęzak, rzecznik prasowy Polonii Warszawa. Przede wszystkim bardzo zależy nam na powstaniu nowego stadionu. Aktualny stadion gdzieś tam nie spełnia naszych oczekiwań, jest już troszeczkę przestarzały, przez co nie możemy czerpać z niego zysku, dlatego na tej inwestycji bardzo, bardzo nam zależy, śledzimy ją z uwagą i też aktywnie jako Polonia Warszawa staramy się przedstawiać rozwiązania korzystne, w jaki sposób ten obiekt mógłby powstać. No niestety w formule PPP nie powstanie, już to wiemy, ponieważ żaden z partnerów nie złożył w tym postępowaniu oferty. Miasto zapowiada, że będzie realizowało tę inwestycję w ramach swojej spółki miejskiej, natomiast my jako Polonia Warszawa również aktywnie tutaj wychodzimy z propozycją, jesteśmy gotowi również albo współfinansować, albo wręcz w całości sfinansować tę inwestycję po to, żeby zdjąć ten ciężar z miasta, także jesteśmy na to otwarci, natomiast to, na czym najbardziej nam zależy, to możliwość zarządzania docelowo tym obiektem, bo tylko wtedy tak naprawdę Polonia Warszawa, przypomnijmy, no główny rezydent obiektu, który tutaj najwięcej z niego korzysta, czy przy meczach, czy również jako koszykarskie, czy młodzieżowe, no to faktycznie tak naprawdę to zarządzanie jest tutaj kluczowe i my jesteśmy gotowi wziąć za to odpowiedzialność i w tym naszym stanowisku i odpowiedzi na to, że nie złożono żadnej oferty PPP, właśnie podkreślamy fakt tego, że chcemy tym obiektem tutaj zarządzać, ale jesteśmy też gotowi współfinansować lub finansować go nawet w całości.
11: W finale okazało się, że takiego zainteresowania nie było. W tym postępowaniu nikt nie złożył oferty, a my jakby mając świadomość, że nie jest to proste narzędzie i też wiąże się z wyzwaniami również dla tych podmiotów prywatnych, mieliśmy jakby przygotowany już scenariusz plan B, jak to się mówi, czyli scenariusz alternatywny, w którym to miasto po prostu przejmuje na siebie ciężar tej inwestycji. Mamy w wieloletniej prognozie finansowej takie zadanie. Mamy limit wydatków określony na poziomie 830 tysięcy. To jest obciążenie finansowe, ale to również zmienia troszeczkę plan działania ze względu na to, że teraz możemy po prostu przeprowadzić postępowanie przetargowe na projekt wykonawczy i na tę inwestycję, a to sprawia, że w tej formule mamy więcej podmiotów, które będą z całą pewnością zainteresowane takim przetargiem i złożą nam swoje oferty. W ciągu najbliższych 2 tygodni, jak zapowiedział pan prezydent, zaprezentujemy państwu szczegóły. Nie przestajemy w tej zapowiedzi być konsekwentni, mianowicie stadion i hala na Polonii powstanie.
13: Budowa takich obiektów to nie jest tania rzecz. Klub na to stać?
12: No tutaj jest z punktu widzenia naszego właściciela, on jest otwarty na wszelkie rozwiązania. To są kwestie też brania odpowiednich pożyczek w banku i finansowania tego za pomocą innych środków, także my jesteśmy gotowi na różne rozwiązania. Są też różne modele tego, w jaki sposób można byłoby później czerpać zyski z tego w momencie, gdy ten stadion zostanie wybudowany. Może też klub szukać partnera, który będzie współfinansował ten obiekt, także my jesteśmy gotowi na te różne rozwiązania, z tym, że no tutaj, tak jak wspominałem na początku, kluczem jest to zarządzanie, bo tak naprawdę w momencie, gdy klub otrzyma ładny stadion, ale będzie on w zarządzaniu miasta i na przykład stawki za wynajem tego obiektu będą mocno zaporowe, no to też może narazić klub na duże straty finansowe, a w najgorszym scenariuszu nawet na bankructwo, więc my troszeczkę się tego obawiamy. Prowadzimy cały czas rozmowy z miastem o tym, w jaki sposób najlepiej można byłoby ten obiekt zrealizować, zarówno z punktu widzenia miasta Warszawy, ale też również dbając o interesy klubu.
13: Tomasz Herbich, Prawo i Sprawiedliwość. Ja chciałbym przede wszystkim podkreślić to, że kibice Polonii czekają na ten stadion od około 10 lat, wliczając jeszcze obietnicę Hanny Gronkiewicz-Waltz, później pierwsze obietnice już sprzed ponad 7 lat Rafała Trzaskowskiego w tej sprawie. Przyczyną tego, że pomimo znalezienia środków na ten cel w zeszłym roku ciągle ta budowa nie ruszyła i nie wiadomo kiedy ruszy, jest to, że miasto, upierając się przy tym całkowicie błędnie, poszło w procedurę partnerstwa publiczno-prywatnego, co do której były duże podejrzenia, że ono się nie udało. Po roku oczywiście prezydent Trzaskowski doszedł do wniosku, że faktycznie w ramach tej procedury nie udało się i w związku z tym nie uda się zbudować tego stadionu, postanowił wziąć to do spółki miejskiej. Jeżeli chodzi o samą tę decyzję, ona jest w mojej ocenie decyzją naturalną. Mimo że w Warszawie nie ma spółki, która zrealizowałaby w ostatnim czasie tak dużą inwestycję, to jednak jest to na pewno lepsze rozwiązanie niż wcześniejsze. Problem tylko polega na tym, że straciliśmy już kolejny 7 rok, jeżeli chodzi tylko o kadencję prezydenta Trzaskowskiego. No i problem też polega na tym, że to jest działanie znacznie bardziej kosztochłonne. I teraz powstaje pytanie, skąd miasto wyasygnuje kolejne setki milionów złotych na realizację tej inwestycji w ramach takiego rozwiązania.
14: Ile już czekacie na nowy obiekt?
12: No tak naprawdę pierwsze gdzieś tam wzmianki o tym, żeby ten nowy stadion dla Polonii powstał, to było jeszcze w 2006-2007 roku. Ówczesna prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz tutaj składała na tym stadionie taką deklarację, że już wkrótce ten stadion powstaje. Przez lata zmieniały się te koncepcje. Finalnie w 2019 roku przedstawiono projekt architektury architektoniczny tego stadionu. Zapowiedziano, że właśnie taki obiekt tutaj powstanie. Trwało troszkę czasu, żeby uzyskać formalnie pozwolenie na budowę, doprowadzić do wszystkich formalności i to miasto uczyniło. Natomiast no teraz ostatnio ogłoszono model budowy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Czekano przez ostatni rok na to, żeby prywatni partnerzy złożyli oferty na budowę tego stadionu. No i właśnie teraz mamy ten graniczny moment 15 września, gdy skończył się ten moment na składanie tych ofert. Finalnie żaden z partnerów nie zdecydował się na złożenie tej oferty. W naszych też analizach, bo klub też nie pozostawił tego samemu sobie, klub też dokonywał analizy z ekspertami tego modelu, no i po prostu z tych analiz wyszło nam, że po prostu ten projekt jest troszeczkę niedoszacowany, jeśli chodzi o finansowanie, nawet nie troszeczkę. Były tam duże rozbieżności i dlatego tutaj nie dziwimy się, że nikt tej oferty w ramach tego partnerstwa publiczno-prywatnego nie złożył, ale stąd też właśnie nasze przygotowane rozwiązania pod to. Tak naprawdę teraz jesteśmy w momencie, gdy miasto zapowiedziało, że do końca miesiąca ogłosi, jaki ma na to plan. My również przedstawiliśmy swoje stanowisko, jakie my na to widzimy rozwiązanie. Liczymy, że uda się znaleźć rozwiązanie korzystne zarówno dla klubu, jak i dla miasta.
15: Czy aktualny stan stadionu wpływa jakoś na aspekt sportowo-kibicowski z waszej perspektywy?
12: Jeżeli chodzi o stan obecnego stadionu, no to tak naprawdę otrzymujemy tutaj z dwóch stron, można powiedzieć, taki feedback negatywny, jeśli chodzi o takie odczucia, no bo z jednej strony to jest oczywiście potrzeby drużyny, potrzeby sportowe, która drużyna chciałaby już, walcząc tak naprawdę teraz o awans do ekstraklasy, przychodzą tutaj zawodnicy, którzy grali w innych klubach w Polsce, niektórzy za granicą, no i gdzieś tam porównując to, pamiętajmy, że znajdujemy się no, w stolicy Polski, no to tutaj faktycznie ta infrastruktura sportowa czy za zaplecze nie domaga z ich strony, ale drugą stroną medalu jest to też, o czym pan wspomniał, czyli ten aspekt kibicowski, takiego tak zwanego match day experience, doświadczanego przez kibiców w trakcie meczu. My prowadzimy praktycznie po każdym domowym meczu takie ankiety, wysyłamy do nowych kibiców, zapytając o ich odczucia, co im się podobało na meczu, co im się nie podobało, no i tutaj otrzymujemy wiele takiego feedbacku właśnie o infrastrukturze stadionowej, o przestarzałych krzesełkach, o takim braku komfortu po prostu oglądania tego widowiska, więc na pewno ten aspekt wpływa zarówno na te czynniki sportowe, ale też i na frekwencyjne.
3: A szacuje się, że budowa kompleksu przy Konwiktorskiej będzie kosztować nawet 830 milionów złotych. Europejskie Mistrzostwa Motorniczych już dziś w Warszawie. Uczestnicy będą rywalizować w konkurencjach sprawdzających m.in. precyzję prowadzenia tramwaju, koncentrację, wyczucie pojazdu i umiejętność zatrzymania składu w odpowiednim miejscu. Będą też kategorie sportowe, jak gra w kręgle czy koszykówkę tramwajem. Przed zawodami na zajezdnię z mikrofonem wybrał się Krzysztof Płowecki.
16: Motorniczowie już dziś są w blokach startowych.
17: Dopiero się przygotowujemy, że tak powiem, obserwujemy inne drużyny. Na pewno z tego, co zaobserwowaliśmy, no to drużyna z Australii może być taką największym zagrożeniem, tak? Ale myślę, że jesteśmy odpowiednio przygotowani i damy sobie radę. Czujemy się przygotowani, ponieważ przygotowywaliśmy się tak naprawdę całe wakacje po kilka dni w tygodniu.
18: Tak, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. To już tylko emocje, żeby się wziąć w garść jutro i zrobić to, co trzeba.
17: Jeżeli chodzi o te hamowanie w wyznaczonym punkcie, no to też różnie bywa, bo na przykład tu na hali inaczej zachowuje się tramwaj, inaczej zachowa się na Marszałkowskiej,
18: może
17: tak?
18: Być różnie, może być ślisko. Nie wiemy, jak będzie, a my startujemy pierwsi.
17: Liczymy na pierwsze top 3.
18: Tak. Pierwsze do trzeciego.
16: Mówią Agnieszka i Aleksander z warszawskiej drużyny motorniczych.
17: Samochód, czy nawet jakiś osobowy, czy taki ciężarowy, to nie jest to samo co tramwaj i przewozimy naprawdę dużą ilość pasażerów.
18: Nie jeździmy sami, tylko bierzemy odpowiedzialność za życie wszystkich pasażerów, których mamy z tyłu na wozie, a to są ludzie z różną historią, z dziećmi, także odpowiedzialna bardzo praca.
16: Warszawa zaprosiła do siebie wszystkie drużyny po to, aby zawodnicy mogli zapoznać się z tramwajami.
19: Bo choć zasady jazdy tramwajem są podobne, no to jednak same tramwaje w różnych miastach są inne, więc trzeba poznać dany model tramwaju, żeby jak najlepiej poczuć właśnie ten tramwaj, żeby wiedzieć, jak mocno hamować, żeby się dobrze zatrzymać i tak dalej. Tutaj motorniczowie mają przede wszystkim możliwość przećwiczenia wszystkich konkurencji. Tą różnicą, że tutaj są one rozbite na poszczególne tramwaje, a jutro wszystkie konkurencje naraz w trakcie jednego przejazdu będą wykonywali. Nasi opiekunowie, do każdej drużyny mamy opiekuna przypisanego motorniczego z naszej firmy, tak żeby właśnie tutaj zaopiekować i ugościć te drużyny jak najlepiej.
16: Mówi Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy tramwajów warszawskich i zapewnia, że miłośnicy komunikacji miejskiej i nie tylko mogą spodziewać się sportowych wrażeń.
19: Emocjonującej rywalizacji 26 drużyn motorniczych z całej Europy oraz z Melbourne. Skoro Australia może brać udział w Eurowizji, no to dlaczego nie w Europejskich Mistrzostwach Motorniczych? Polskę reprezentują dwie drużyny, Warszawa i Gorzów Wielkopolski. Warszawa jako gospodarz, Gorzów Wielkopolski mistrz Polski, jeżeli chodzi o właśnie zawody motorniczych. Każda drużyna wykona dwa przejazdy konkursowe, w trakcie których będą wykonywać wszystkie konkurencje, od tych widowiskowych, jak zbijanie kręgli tramwajem, poprzez takie wymagające stricte bardzo dużej precyzji, zatrzymanie w określonym miejscu, przejazd obok przeszkody, otwarcie drzwi w określonej pozycji, więc takie rzeczy, które też na co dzień, w codziennej pracy motorniczego są bardzo ważne. Na przykład jest też taka konkurencja z miską przyczepioną do tramwaju, w której jest woda. I motorniczy musi tak ten tramwaj poprowadzić i zatrzymać, żeby tej wody z miski wylało się jak najmniej.
16: Mistrzostwa będą połączone z dniami transportu publicznego, a wszystko będzie odbywać się przy Placu Centralnym oraz na ulicy Marszałkowskiej.
19: Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tramem są połączone z dniami transportu publicznego, czyli corocznym świętem stołecznej komunikacji, więc oprócz samych zawodów na ulicy Marszałkowskiej przy Placu Centralnym, na samym Placu Centralnym będą stoiska wszystkich spółek miejskich, wystawa zabytkowych autobusów, także policja, straż pożarna będą pokazywały swoje wozy, więc też taka dodatkowa atrakcja. Na Marszałkowskiej Brzegu Świętokrzyskiej będzie wystawa zabytkowych tramwajów, będzie drezyna ustawiona też na ulicy Marszałkowskiej.
20: Cześć, tu Michał Hanczak, a razem ze mną Leon Krześniak, czyli człowiek, który jako kompozytor i producent stoi za wieloma hitami, które znacie z anteny Radia SK.
2: SK Music News.
20: Na dobry początek, numer jeden gorącej setki ubiegłego roku, jeśli chodzi o Radio SK, czego ci gratuluję. Dopóki się nie znudzisz, Mił, Izalia i Leon Krześniak, bez którego ta piosenka by nie powstała. Jak to się stało, że ta piosenka wyszła w takiej formie, bo ona w ogóle... Przy tych wszystkich utworach, które zrobiłeś, mam wrażenie, jest najbardziej inna.
21: Jest najbardziej inna i najbardziej wybuchła. To jest jakiś taki paradoks, ale szczerze powiem, ta piosenka wynika z bardzo, bardzo szczerej chęci współpracy pomiędzy Zalią i Miu. Oni się poznali przy okazji produkcji jednego programu telewizyjnego i mieli taką misję wspólną, że musimy w końcu coś wydać. Ja Miu kojarzyłem gdzieś tam delikatnie z YouTube'a, choć nie jest to mój świat, taki po prostu nie interesuje się za mocno tego typu jakby kontentem, natomiast po zapoznaniu się z nim zobaczyłem też, że ma mega zajawkę na muzykę i że wie, o co chodzi w ogóle w pisaniu. No i spotkaliśmy się we czwórkę z jego też producentem, Koderem, i był taki trochę dream team, bo jakby ja z Zalią z trochę takiego, można powiedzieć, świata muzyki takiej, że 70s, że jakieś takie klasyczne rzeczy przerobione, żywe instrumenty, a tutaj po prostu no, człowiek, który jest uważany głównie za influencera, z jego rapowym producentem, i połączyliśmy po prostu te dwa światy. To się jakoś tak nasyciło niesamowicie. Ten utwór powstał, realnie taki jego główny kręgosłup, jakieś 3 godziny. Ja po prostu tą sesję zamknąłem, wysłałem po prostu ścieżki te właśnie potem Koderowi. On to tam gdzieś tam po rapowemu, że tak powiem, dopieszczał, czyli żeby było grubiej, bardziej agresywnie, bardziej tak nowocześnie, można powiedzieć. No i co, no jakby wyszło jakieś takie mega smaczne połączenie z tego.
20: I poszło wiralem, a potem też radiowo bardzo mocno, czego szczerze mówiąc chyba nikt się nie spodziewał, bo nawet na samym początku, kiedy usłyszałem tę piosenkę, ona miała coś w sobie, ale nie do końca wydawało mi się, że ona ma szansę zaistnieć szerzej na antenach radiowych, a potem się okazało, że jest numerem jeden gorącej setki. Więc to jest też super, że nigdy nie wiemy do końca, co zażre. I rzeczywiście tak fajnie powiedziałeś, że ty z Zalią to takie bardziej klasyczne mimo wszystko muzyczne klimaty, takie popowe, właśnie gitarowe. Tu nowoczesny świat rapowy, influencerski, czyli trochę taka średnia powstała, bo ja mam wrażenie, że dopóki się nie znudzisz, jest trochę takie millennialsowe, takie wiesz, lata 2000, ten klimat, tak. I że trochę taka moda się zaczęła dzięki temu.
21: Aj, zdecydowanie. Ja pamiętam właśnie, jak mówiliśmy o tym wcześniej, że jak w ogóle to zjawisko, że pewna dekada nagle jest w modzie, jak to zachodzi, gdzie są te pierwsze znaki, nie? Czy one są w serialach, czy w filmach, czy nagle jakiś gwiazdor albo idol nastolatek po prostu zaczyna się w jakiś sposób nosić. Szczerze nadal nie znam tej odpowiedzi, ale ta fala tutauzenowa już wtedy się zaczęła, ona jeszcze jest i podejrzewam, że jeszcze kilka fajnych utworów usłyszymy, które gdzieś tam wokół takiej stylistyki krążą. No i tak, no my się złapaliśmy chyba jako pierwsi, jakby tak mam wrażenie.
20: W Polsce na pewno.
21: Polsce, że okej, okay, teraz jakby po prostu wracam do 2000. Dla mnie to jest taka dekada, no ja byłem absolutnie dzieciakiem w 2000-ach i po prostu tworzenie takiej muzyki dla mnie jest pozbawione całej tej analizy i tego mojego muzycznego ego, które po prostu nasyciłem będąc w Akademii Muzycznej i potem jakby przez lata tworzenia z artystami. Dla mnie to jest zabawa. Jakby ja z powrotem jestem dzieciakiem, kiedy robię taką muzykę. Też fajne, fajne i odświeżające.
20: I przy okazji odbiorcy też mogą się trochę cofnąć w czasie i sobie przypomnieć te swoje MP3-ki i innego typu historie.
21: Oj tak.
20: Tam Słońce, gdzie my. To jest kolejny hit wielki, za którym też stoisz, troszkę starszy, chociaż no, mówię się też całkiem świeży i całkiem aktualny. Jak się stało to, że pracowaliście z Wiktorem Dyduą?
21: My generalnie znaliśmy się przez wiele lat, tak bardzo, bardzo, może nawet mogę to zdradzić. My przez jakiś czas chyba nawet nie mieliśmy sympatii co do siebie. Były jakieś dziwne historie za nami, które w końcu sobie wyjaśniliśmy. Generalnie mieszkaliśmy obaj wokół Trójmiasta, jakby tam Kaszuby, te tereny i się widywaliśmy gdzieś tam przy różnych okazjach. Nawet zarobkowo graliśmy w restauracjach przez jakiś czas. Ja vis-a-vis, okno w okno w jednej knajpie, Wiktor w drugiej.
20: Czyli taka konkurencja była, może dlatego się nie lubiliście na początku.
21: Tak, tam coś było takiego, no zabawne. To jest teraz z perspektywy czasu. Teraz się bardzo lubimy i w ogóle jest to świetne. Lubimy ze sobą bardzo spędzać czas i też tworzyć. Ale no piosenka Tam Słońce, gdzie my, przede wszystkim bardzo szczera, emocjonalnie ze strony Wiktora. Jakaś taka słodko-gorzka, no bo treść tej piosenki jest o poważnych rzeczach, ale ujęta w taki sposób, który może się na pierwszy rzut ucha wydawać, że to jest po prostu letnia, miła sytuacja. Po obejrzeniu klipu można zobaczyć, o czym to jest i to wtedy jest ostrzał. Ja jak pierwszy raz zobaczyłem ten klip, to zrozumiałem, wow, jakby to jest potęga obrazu, w sensie, że naprawdę drugie dno, głębia i że nagle pełne emocje po prostu w ciele i no niesamowite. Mi się wydaje, że to tutaj po prostu, no to też poszło w pewien sposób wiralem, ale tylko dlatego, że jest to po prostu szczere i że wzbudza emocje. A od strony muzycznej, no to totalnie mój świat. Ciepłe gitary, jakby mogłem tam porobić wszystko, co lubię. Wiktor się na to zgodził, czuł to. No i fantastyczna sytuacja. Potem jak jeszcze zobaczyłem, że Wojciech Szczęsny w jakimś wywiadzie dla Barsa TV mówi, że to jego ulubiony utwór, a my z Wiktorem jesteśmy fanami Barcy, no to jakiś taki w ogóle wisienka na torcie.
20: No i ta współpraca zaowocowała potem kolejną współpracą z Wiktorem i jeszcze z Kasią Sienkiewicz, czyli myślę tu o hicie Nie mówię tak, nie mówię nie. Zresztą najpopularniejszy polski kawałek w radiach w zeszłym roku, jak się okazało.
21: Niesamowite.
20: Znowu strzał.
21: Ja jakby, no... Ten numer był zabawny, kiedy go robiliśmy, bo stwierdziliśmy, że okej, okay, no weźmy jakiś taki po prostu syntetyczny, dobra, dosyć gitar, jakby Wiktor mówi, Leon, dobra, już wiem, że na gitarze lubisz, zróbmy coś po prostu, nie zaczynajmy od gitary. Czasami taki właśnie challenge albo właśnie coś, co jest niewygodne na początek, daje jakieś takie, no właśnie bardzo ciekawe brzmienie. Pamiętam, że się inspirowaliśmy utworem, a raczej beatem Maniac, taki to jest z lat 80.
20: Oczywiście, nie? Klasyczek.
21: Klasyczek. I po prostu, no jakby, no to jedzie. Ja całe życie, jak gdzieś tam ten utwór się przewija, no bo tak jak mówiliśmy, to jest klasyk i on jest w jakiś sposób dla mnie zabawny. W sensie, że po prostu jest w nim coś takiego na granicy, znaczy to, cringe to jest złe słowo, ale jakby, że on jakaś, nie wiem, czy to jest pewnego rodzaju przaśność, to też jest złe, bo to pejoratywne określenia.
20: Ten kawałek trąci takim kiczem, ale takim jest takim kiczem glamour trochę.
21: O właśnie,
20: wiesz,
21: to jest słowo,
20: że tak. Powodują uśmiech u ciebie, a nie poczucie żeny.
21: No właśnie, i to jest też ciekawe. Właśnie taki fajny kicz to też jest, to jest w ogóle niesamowite w sztuce, no. I w muzyce, w szeroko w ogóle pojętej sztuce, to mam na myśli. I poszliśmy tą drogą, no i po prostu pamiętam, jak skakaliśmy z ekscytacji, kiedy się udało w pewien sposób nawiązać do tego klimatu. I tyle, no jakby potem zaprosiliśmy Kasię do tego utworu, świetnie tam zabrzmiała, jakby ten duet, tak samo potem obrazek powstał wspaniały, oryginalny, no i jakby...
20: I znowu poszło.
21: I to się wydarzyło, no.
20: to jak się połączyła twoja droga z zupełnie innym artystą, czyli z Mrozem? Bo z nim zrobiłeś chociażby Pół na Pół, jeden z nowszych jego hitów zapowiadających nowy album, który też zresztą się dosyć ładnym echem odbił.
21: Tak, ten oraz również ten duet z Zalią, chyba że to będziemy potem jeszcze odpowiedni moment.
20: Za chwilę możemy też o nim powiedzieć, oczywiście, bo to jest jedna z kolei z moich ulubionych piosenek i kolejnych duetów Zali, które uwielbiam. Ale Pół na Pół?
21: Pół na Pół, no to była pierwsza piosenka, którą w zasadzie z Mrozem gdzieś tam wyprodukowałem. Ja Mroza przez ostatnie kilka lat podziwiałem jako artystę i też jako artystę scenicznego, bo uważam, że gra absolutnie topowe koncerty i jego zespół brzmi wybitnie i to jest po prostu no fachowe i cudowne, klasa. I tak troszkę, przyznam się, że gdzieś na jakichś takich w kuluarach, gdzieś tam po koncertach do Łukasza tak zagadywałem, a może, wiesz, jak będziesz pisał kolejną płytę, to może byśmy się zobaczyli. No i...
20: Czyli tak kropla drąży skałę, trochę, tak zawsze przypadkowo się otarłeś.
21: Tak. Okay. Ja po prostu nie ukrywam, zależało mi na tym, żeby po prostu spróbować z nim coś potworzyć, bo byłem pod wrażeniem tych rzeczy, które robił i no okazało się, że złapaliśmy przelot absolutnie fajny. Zresztą niedawno wróciliśmy z takiego kampu, we dwóch polecieliśmy na Teneryfę pisać piosenki. Siedzieliśmy tydzień w domu nad oceanem po prostu i od rana do wieczora po prostu graliśmy na gitarach i nagrywaliśmy jakieś takie wstępne pomysły. Także no magia też się zadziała.
20: I odpowiedni moment też był jakby w tym pakiecie razem z Pół na Pół od razu, czy to jakoś się inaczej potoczyło?
21: Nie. To jeśli chodzi o odpowiedni moment, to w zasadzie on powstał pewnie jakoś w sierpniu albo w lipcu i potrzebowaliśmy też dużej ilości słońca, bo ten utwór jest generalnie taki, nie wiem, meksykański, hiszpański, nie wiem nawet jak to nazwać, ale to jest coś nowego brzmieniowo i generalnie to jest też cudowne przy współpracy z takim dużym artystą właśnie jak Mrozu, że już pewne rzeczy zostały osiągnięte, można by było zrobić rewelacyjny utwór do radia, który ma zwrotkę, przed refren, hook, wszystko, ale on tego nie chce robić. W sensie on chce szukać nowych brzmień, po prostu może to robić i...
20: Super, że może sobie też na to pozwolić,
21: tak,
20: że jest
21: tak.
20: Na takim etapie swojej kariery, że tak naprawdę już może pozwolić sobie na naprawdę robienie tego, co chce, eksperymentowanie też z muzyką.
21: I dla mnie jako songwritera, producenta to jest wybitnie atrakcyjna sytuacja, gdzie ja mogę po prostu pokazać, że potrafię różne rzeczy robić i też mogę nawet dawać sobie jakieś wyzwania.
20: Czekam na znak. To jest... Kolejna bardzo przyjemna piosenka, za którą stoisz, która już też parę lat ma, Ignacy nią zasłynął.
21: Tak, to jest pierwszy w zasadzie taki utwór, który dał mi w pewien sposób takie otwarcie bycia producentem i właśnie songwriterem, bo współpracowałem wcześniej z Ignacym nad kilkoma utworami i nagle ten w ogóle znikąd tak zażarł. Ja nie, nawet do tej pory zastanawiam się, co w tej piosence takiego jest, że ona tak naprawdę takim echem się odbiła, że była pierwsza właśnie w stacjach radiowych, w sensie w tym podsumowaniu Airplay, nie, przez kilka tygodni, no, czyli była hitem i jakby dała...
20: Oczywiście.
21: Dała duży start i naprawdę rozkręciła karierę Ignacego.
20: Moim zdaniem zapamiętywalny refren i właśnie taka ciepła barwa, jakby w ogóle brzmienie tego numeru takie ciepłe, ale też głosu Ignacego. To są moje takie podejrzenia, dlaczego ta piosenka się spodobała.
21: Tak. Ignacy ma niesamowitą wrażliwość i też właśnie barwę głosu ciepłą, głęboką i też jest wirtuozem w ogóle na fortepianie, wymiata absolutnie. No to też jakby nie ukrywam, ja mam szczęście, że gdzieś tych takich zdolnych, pięknych ludzi spotykam na swojej drodze i że się od nich uczę i że ja mogę ich czegoś nauczyć i że razem tworzymy to. No tak, ale rzeczywiście to pierwszy utwór i no i mega jestem wdzięczny, po prostu.
20: To skoro o pięknych, zdolnych ludziach, to gdzieś już się przewijała, bo od niej też zaczęliśmy te tutaj wymienianki twoich hitów. Zalia oczywiście, na niej też skończymy i na hicie Diament.
21: O, miło. No z Zalią współpracuję, no najdłużej ze wszystkich. Tak naprawdę jest tak czasem, jak rozmawiamy, to mówimy, że po prostu to był jakiś kosmiczny traf, że na siebie trafiliśmy, bo może to nie powinienem mówić tego na antenie, ale ja po prostu odezwałem się do Julki, nie znając jej. Byłem w Bieszczadach na urodzinach mojej znajomej. Była pierwsza w nocy, zakrapiana impreza. Ja nagle stwierdzam, że po prostu posłucham sobie New Music Friday i zobaczę, co tam się dzieje. I znajduję po prostu singiel pod tytułem Sierpień. Zalia go nagrała do, w ogóle, co też sama przyznaję, do bitu z YouTube'a po prostu, czyli była zupełnie początkującą artystką, ale ja w tym głosie wtedy usłyszałem w tych Bieszczadach, że po prostu to jest coś nowego, że żadna inna dziewczyna wcześniej nie śpiewała w taki sposób, tak jakby ekspresyjnie i z taką głębią. I no, po prostu odważyłem się do niej napisać DM-a. Zrobimy coś razem, a może jakiś duet, a może coś wyprodukuje. I po prostu to się zadziało i robimy to od 5 lat. Ona jest teraz już w ogóle w jakimś kosmosie pomału. I mamy kolejne utwory, które będziemy wydawać, ale wracając do Diamentu. Inspiracje, tak jak Sabrina Carpenter. Chcieliśmy znaleźć coś fajnego, przyznaję, też do radia. Jakby wiedzieliśmy o tym, że robimy to trochę tak, żeby po prostu było to przyjemne dla wszystkich. Więc taki lekki beat disco. My mamy z Julką coś takiego, że tak naprawdę no, te demówki powstają no w zasadzie no, od ręki, jakby mamy jakiś taki przelot i te nasze inspiracje się tak łączą, że się rozumiemy i nie mamy czegoś takiego, że ja proponuję jakiś pomysł, czyli na przykład, nie wiem, zagram coś na pianie albo na gitarze i jak mi się to podoba, to ja już wiem, że jej się też będzie podobało. Czyli gdzieś jest taka zbieżność, która ułatwia nam tą współpracę i tak samo w drugą stronę. Zresztą też Julka się angażuje też w produkcję muzyczną, jest świadoma wielu rzeczy i to też jest jakby bardzo, bardzo fajna sytuacja.
2: SK Music News.
20: To był Leon Krześniak, którego polecam też jako solowego artystę, ponieważ niedawno wydał swój debiutancki, autorski album pod tytułem Słoneczna strona ulicy. News. Słuchacie Radia SK, czas na magazyn muzyczny. Michał Hanczak, zapraszam. Za chwilę Zalia o jednym ze swoich duetów, no a przy okazji o jednym ze swoich największych hitów, ale na początek spotkanie z piosenkarką, o której ostatnio wyjątkowo głośno z kilku powodów. Po pierwsze, ruszyła na parkiet Tańca z Gwiazdami, a po drugie, i chyba to jeszcze bardziej zaskakujące, znowu jest z Michałem Wiśniewskim. Tak, tak, mowa o mandarynie. A mówią, że nic dwa razy się nie zdarza, ale jednak. Co więcej, para nagrała wspólną piosenkę Będzie Był, która ucieszyła ich fanów. Ja teraz jednak skupię się faktycznie na tym, co było, bo zaprosiłem Mandarynę do podcastu Mój Pierwszy Raz, w którym artyści wspominają swoje muzyczne początki.
2: Mój pierwszy raz.
20: Mój pierwszy raz na scenie.
0: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki, po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
20: Mój pierwszy muzyczny idol.
0: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
20: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
0: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta mandaryna do dziś.
20: Mój pierwszy hit.
0: To Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
20: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
0: Ojej, i to było Radio SK. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.

0: mój pierwszy raz, gdy dostałam ESCA Music Awards.
1: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z ESCA i to takie miłe było bardzo.
0: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
1: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Nie, ja wpadkę nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
2: Znacie Every Night?
3: Mój pierwszy raz.
0: To była Mandaryna. Every Night znamy oczywiście, ale teraz zajmę się historią innych hitów, które możecie znać z anteny Radia SK.
3: SK Music News.
0: O historii hitów tej artystki mógłbym opowiadać godzinami, bo ma ich na koncie mnóstwo, mimo że na scenie funkcjonuje dopiero od kilku lat. Zalia, bo o niej mowa, ma jednak jakiś rodzaj talentu, który sprawia, że czego się nie dotknie, to zamienia to w hit. I nieważne, czy nagrywa go solo, w duecie, czy w jeszcze większym gronie. Teraz skupimy się na duecie z Kubanem, czyli na hicie pod tytułem Kyoto, który podbił nasze serca w 2025 roku.
4: Skupiłem się nocą, miasto wystawia kły, rozum spora na rozum, będę dzwonił jak zły.
0: Znalazł się on na płycie Fugazi, na płycie tego rapera i początkowo nie stał się singlem, ale potem nagle wszystko wybuchło, co zaskoczyło samą Zalię.
5: To wszystko było dla mnie przepiękną niespodzianką. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam, tego jak to wybuchnie, no bo mówiąc o numerze z Kubanem, no to premiera była w lutym, tak mi się wydaje. A tak naprawdę ten numer rozegrał się w sierpniu.
0: Tak,
5: więc
0: tak, on w wakacje zaczął bardzo mocno pikować.
5: I wiesz, to jest niesamowite, bo ja go nagrywałam w zasadzie w zimę. Jak my go nagrywaliśmy w studio, to był styczeń. I dla mnie ten numer, mi się ten numer totalnie kojarzy z tym, że jeszcze był, wiesz, powiew takiego mrozu, kojarzy mi się z niebieskim kolorem. A nagle ten numer się staje trochę przebojem lata. Wiesz, i ludzie mówią, Boże, taki wspaniały kawałek letni, taki summer song.
0: A no bo on jest taki, ogóle wiesz, chilloutowy, taki tak, właśnie, że sobie leżysz na leżaczku, już słoneczko zachodzi, jest przyjemnie i teraz będziemy tęsknili bardzo przy tym kawałku za tym czasem.
5: To jest też super, jak dzieją się takie rzeczy, jak stało się z Kyoto, bo one wydłużają ci moment takiego cieszenia się i takiego doceniania drogi i tego, co się dzieje.

0: SK Music News.
1: Czas na pocałunki. Ale spokojnie, nie będę całował was przez głośniki. Zajmiemy się teraz pocałunkami wysłanymi nam przez Sanach. Pocałunki to kolejny utwór tej artystki, który powstał na podstawie wierszy. Tym razem Sanak śpiewa poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ale nie ukrywa, że inspirowała się wykonaniem Ewy Demarczyk. Pod koniec lat 60. to właśnie Czarny Anioł polskiej piosenki wyśpiewał wersy napisane przez poetkę.

0: powietrza.
1: Ale poezja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej inspirowała znacznie więcej artystek, które jeszcze przed Sanach brały na warsztat wiersze tej poetki. Swoje pocałunki wyśpiewała Marysia Sadowska. A poezją inspirowała się także Kaja, która na albumie Jaka ja Kaja umieściła utwór Wbrew naturze. Nawiązuje w nim do znanego nam już wiersza.
2: I wiem, że człowiek może żyć bez powietrza.
1: Ale wróćmy do Sanach, która w 2023 roku stworzyła swoją melodię do pocałunków wyśpiewanych kiedyś przez Ewę Demarczyk. Tym samym pokazała, że jej romans z poezją trwa dłużej niż jedną płytę i że romantyczne wiersze też mogą być na czasie. Yeah.

0: bez powietrza.
1: SK Music News.
2: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil. A szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. No, z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you... W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W. Podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w siódmym niebie.
1: SK Music News.
2: Gdybyście odpalili teraz teledysk do tego hitu, to znaleźlibyście się w galerii sztuki z przyszłości. No ale my zwiedzimy galerię hitów z przeszłości. To Easy on My Heart, który miał swoją premierę jesienią 2023 roku, ale to hit z korzeniami i to bardzo mocnymi, bo bazuje na piosence, która na listach przebojów królowała na początku lat 90. Szkocka piosenkarka Maggie Reilly opublikowała wtedy singiel pod tytułem Every Time We Touch. Ten hit przeżył już swoją drugą młodość w 2005 roku, kiedy to przypomniała sobie o nim niemiecka grupa Cascada, specjalizująca się w Eurodance'ie. Stworzyła swoją wersję, która podbiła niejeden dyskotekowy parkiet.

2023 roku po klasyczny hit sięgnął Gabry Ponte, znany choćby z ekipy Eiffel 65. Tak, to są ci od Blue Dabba Dee. Włoski producent wykorzystał część znanej od lat melodii, by stworzyć zupełnie nowy kawałek, dając tym samym, jak dobrze liczę, trzecie życie przebojowi Maggie Rayleigh. Nie wiem, czy było to dla niego easy, czyli łatwe, ale na pewno Easy on My Heart łatwo wpada w ucho, o czym

0: SK Music News.
1: To dla wielu z Was będzie na pewno chwila na wspomnienia i powrót do pierwszych imprez, często tych szkolnych. A przy okazji będzie to powrót do początku XXI wieku, bo w nowe tysiąclecie wchodziliśmy m.in. w rytmie tego hitu. To On The Move, czyli debiutancki singiel holenderskiego DJ-a Barteza. Utwór w 2001 roku podbił europejskie kluby, ale też szkoły i komórki, o czym świadczą choćby sentymentalne komentarze z internetu, które można znaleźć pod tym klipem w sieci. Klasyka szkolnej dyskoteki, łezka wokół się kręci. Do dziś pamiętam pierwszą Nokię i melodię z tego utworu ustawioną jako dzwonek. Moja młodość, ciary na plecach. Oto kilka z komentarzy. Trudno się więc dziwić, że tak kultowy kawałek musiał doczekać się kolejnych wersji i stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń DJ-ów i producentów. Sample z niego wykorzystali m.in. Lucas & Steve. Ale prawdziwe drugie życie kawałkowi Barteza w 2023 roku dał niemiecki duet Lizot. Panowie stuningowali oryginał, dołożyli wokal Priski i na nowo sprawili, że On The Move nieźle poruszyło parkietami i listami hitów.

0: SK Music News.
1: Żadne z nas już nie pamięta, jak beztrosko biegły dni.
2: Ten hit to jedna z jej wizytówek i nie jest to mała rzecz. Wrócimy teraz do czasów pierwszego solowego hitu Sylwii Grzeszczak, czyli do Małych Rzeczy. To był 2011 rok. Tak, też nie wiem, kiedy to zleciało, no ale w głowie Sylwii sporo z tego czasu zostało. Tak wraca wspomnieniami do powstania tego kawałka i teledysku.
3: Pamiętam doskonale chórki, które nakładałam na siebie, więcej tych chórków, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. I tam było naprawdę bardzo dużo tych wokali, bardzo duża ilość i tego nie zapomnę. To mi utkwiło tak właśnie, jeśli chodzi o pracę w studio. A potem pamiętam, jak mieliśmy taki pomysł, że właśnie jedziemy nakręcić do takiego zamku i przechodziłam przez lustro takie magiczne i dostawałam się chyba do innego świata. No i to jakieś nuty były, wiesz, tu narysowane na ciele. To wszystko było takie fajne, magiczne. No i wielka, ogromna suknia fioletowa właśnie w klipie. No a od tego po prostu wszystko się zaczęło i to była jakaś taka wielka euforia, pamiętam, nagle.
2: A spodziewałaś się w ogóle tego, że on aż tak zażre?
3: To był pierwszy utwór, więc nie wiadomo, co się wydarzy. Poprzedzony był on z Marcinem, jak nagrywałam, co z nami będzie, ale jakby solowo, no to nikt nie wiedział, co się stanie. Ja czułam oczywiście, że to jest hitowe, bo to było tak, że czułam, kiedy wymyślałam faktycznie utwór, że on ma takie elementy, które ja sama zapamiętuję, czyli melodię, którą po prostu jesteś w stanie pamiętać i to, że jest tak zwana taka nośna. No i myślę, że ten tekst też o Małych Rzeczach, to wszystko jakoś tak mnie samą poruszało i to, no,

Z małych rzeczy zrobił się duży, a w sumie to wielki hit, który sprawił, że o Sylwii Grzeszczak zaczęliśmy mówić jako o polskiej księżniczce popu. I tak już od lat, bo Sylwia najwyraźniej wie, gdzie wzór na hity zapisany jest. Bo co rusz, serwuje nam coś nowego, co podbija serca fanów i radiowe playlisty.

0: News. Julia Wieniawa otwiera nowy muzyczny rozdział. Zaczyna się on od nowej piosenki, o której nieco więcej za kilka chwil. Wcześniej jednak o Tiesto, który w przyszłym roku wystąpi w Polsce, i o zespole Swedish House Mafia, który woli najwyraźniej, żebyśmy to my przyjechali do niego. A, no i będzie jeszcze o Nicole Scherzinger, która odwiedziła Magdę Gessler. Tutaj Michał Hanczak i trochę muzycznych newsów. Zapraszam.
1: SK Music News.
0: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu. 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa, prezentując się w formule Tiesto in Concert. Będzie to powrót tego projektu po latach, bo ostatni raz producent grał go w 2004 roku, no i jeszcze nigdy w Polsce. Wiadomo, że show ma trwać 4 godziny. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy, no i to jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. Będzie to druga edycja tej imprezy. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren, a wszystko odbywało się pod patronatem Radia SK.
1: SK Music News.
0: A jeśli lubicie klubowe, imprezowe brzmienia, to możecie poczuć się jak na Ibizie, nie wyjeżdżając z Polski, i to już tej jesieni. Może nie dzięki pogodzie, ale dzięki muzyce. 10 października odbędzie się bowiem kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata, a Resistance to jest cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od wspomnianej Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. A w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
1: SK Music News.
0: The Colors wrócą do Polski. To grupa, która ma na koncie m.in. hit Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja.
1: SK Music News.
0: Swedish House Mafia też do zobaczenia na żywo, tyle że jedynie w Szwecji. Kto ich lubi, musi zaplanować wycieczkę. Artyści znani z hitów Wait So Long czy najnowszego Happiness Is So Sad ogłosili, że w przyszłym roku zagrają tylko kilka koncertów, a wszystkie odbędą się w jednym miejscu, na stadionie w Göteborgu, bo to ich rodzinne miasto. Tworzący grupę Axwell, Stevie Angelo i Sebastian Ingrosso napisali w sieci, że taką decyzję podjęli po sierpniowym koncercie w tym miejscu. Stojąc w sercu Göteborga, poczuliśmy coś, tę skalę, energię, więź i dumę, że stoimy razem na szwedzkiej ziemi z muzyką, która powędrowała z naszego domu w każdy zakątek świata. Chcemy, by każdy przeżył to razem z nami, czytamy w oświadczeniu ekipy. Swedish House Mafia zapowiadają, że przyszłoroczne koncerty będą wyjątkowym show, a miasto za każdym razem ma zamienić się w centrum globalnej społeczności grupy, ze specjalnymi strefami dla fanów, sklepami z merchem i różnymi innymi atrakcjami. Swedish House Mafia zagra w Szwecji 2, 3, 9 i 10 lipca.
1: SK Music News.
0: Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Zespół m.in. koncertem w Warszawie świętuje 20-lecie swojego debiutanckiego albumu. Gwiazda tej grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała bardzo spróbować, jak smakują one oryginalnie w Polsce. Możliwe, że piosenkarka więc zjadła i pierogi, i kaczkę, i deser, a jeśli tak, to dobrze, że zrobiła to dzień przed, a nie w dniu koncertu, no bo wiadomo, że tańczyć i śpiewać po porządnym polskim kilkudaniowym obiedzie nie byłoby jej łatwo.
1: SK Music News.
0: Julia Wieniawa, która podsumowuje swoją karierę, mówi, że to jest dopiero początek. Piosenkarka i aktorka wydała kilka dni temu nowy singiel. To 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że mimo kłód rzucanych pod nogi robi swoje. W rozmowie z Radiem SK Julia przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy.
2: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
0: Julia Wieniawa zdradziła, że pracuje teraz nad nowym albumem, który stylem ma nawiązywać do lat 60. Będzie to nowy rozdział w jej karierze. A jak nowy rozdział, to i nowy wizerunek.
2: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, aby móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych. Nadal będzie taniec. Przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
0: Julia wspominała już, że jedną z niespodzianek, jakie przyniósł jej ten rok, był wspólny występ z Andreą Bocellim. Co pamięta z tego wieczoru i co wtedy czuła?
2: No, zdziwię was. Powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę i dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie
3: to się wydarzyło.
2: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
0: Z Julią Wieniawą rozmawia Łukasz Zduńczyk, a na jej nowy singiel możecie głosować na sk.pl. Czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki.
1: SK Music News.
0: A teraz w Radiu SK spotkanie z Grupsonem, czyli z artystą, którego na pewno znacie choćby z kawałka Na Szczycie. Wracamy wspomnieniami do początków jego kariery, a to za sprawą podcastu Mój Pierwszy Raz.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to był wyjątkowy z moimi kumplami. Zagraliśmy tak naprawdę zastępstwo. Pamiętam, jak miał być koncert ekipy hip-hopowej z Łodzi, Familia HP bodajże, i coś się stało, że nie dotarli i na szybko mój kolega powiedział, to dawajcie, jak macie jakiekolwiek kawałki, to zagrajcie. I udało nam się zagrać koncert w Rybniku, w klubie. Już nawet nie wiem, jak się nazywał, Piramida bodajże. No, przyznam szczerze, że to było stresujące. Trema niesamowita, ale też muszę przyznać, że ja byłem wcześniej DJ-em wiele lat i już gdzieś tam wdrażałem swoje utwory podczas imprezy, więc to nie było aż tak stresujące. Wiadomo, trema była.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: O, pamiętam i chyba nie zapomnę nigdy. To był pierwszy koncert zagranicznej ekipy, też hip-hopowej, który odbył się w hali ludowej we Wrocławiu. Ja miałem wtedy chyba 16 czy 15, 16 lat i rodzice mnie puścili tylko dlatego, że jechałem z moim kolegą, który był starszy ode mnie, już pełnoletni. To prawda, do końca nie wiedziałem, czy pojedzie, bo wiesz, to były fajne czasy i on akurat okazało się, że nie załatwił pieniążków i starczyło mu tylko na bilet, oczywiście na imprezę, ale na początku już nie miał i pamiętam, że jeszcze rzutem na taśmę pobiegliśmy na targ sprzedać jego telefon, jakiś Nokia 3310 czy coś takiego, jakiś oldschoolowy, i sprzedał swój telefon i udało nam się dojechać na koncert grupy Onyx. Tylko nie zapomnę też, skończył się koncert, myślałem, że jakiś after będzie, ale to nagle bum, wracajcie do domu. I my wracaliśmy całą noc z Wrocławia do Rybnika. Wtedy nie było takich super połączeń jeszcze. Ale na pewno jest to wyprawa niezapomniana.
0: Mój pierwszy raz jako Grupson.
3: Trudno mi jest powiedzieć, naprawdę. Wiem, że wydałem taki nielegal. To był pierwszy chyba taki album, który można było chyba ściągnąć w internecie i dostać na moim osiedlu. Do dzisiaj mam jeden egzemplarz i to było, wiesz, własnym sumptem drukowane i tak dalej. Później wrzuciłem to do sieci. I NOC nazywał się ten album, Nowiny Osiedle Chabrowa, 2003 rok bodajże. Wcześniej były jakieś takie nielegale, ale chyba pod inną ksywką i w innej ekipie. Ale te Grupson to był właśnie wtedy pierwszy nielegalny album.
0: Moje pierwsze 100 milionów na YouTubie.
3: Tak, to jest utwór na szczycie.

0: życiu nie spodziewałbym się, że ten utwór będzie miał tyle milionów. Zresztą, to wiesz, no, jak robiłem ten utwór, to nie chodziło o to, ale no, czas pokazał, że... Czy inaczej. Jestem zaskoczony i też jednocześnie szczęśliwy, że ten utwór podoba się wielu ludziom, dlatego też, że cały czas jednak jest to utwór dla moich już nieżyjących przyjaciół. I kiedyś ktoś powiedział, że oni żyją w sercach, dopóki ostatnia osoba na świecie będzie o nich pamiętać. Więc ja się cieszę, że ten utwór ma ponad 100 milionów i cieszę się, że ludziom pomaga ten utwór.
1: Mój pierwszy raz z Krzyśkiem Zalewskim.
0: Oprócz Złotej Kuli oczywiście, którą wspólnie zrobiliśmy.

0: to nie zapomnę, jak mój kolega z jego zespołu, Genia, powiedział mi na pewnym koncercie: słuchaj, mam tu takiego znajomego, z którym robię płytę i koncertuję, który jest świetny i myślę, że ci się spodoba. Słuchajcie, macie tutaj kurde płytę, która jeszcze tak naprawdę jeszcze nie wyszła, ale posłuchajcie, spodoba wam się. W ogóle robimy taki klip, że wszyscy tam klaszczą i tak dalej, że to szybko zaczął mówić. No dobra, dawaj, to nagrywamy. Nagraliśmy filmik i pamiętam do dzisiaj, poznałem oczywiście Krzysia i dostaliśmy album cały, chyba jeszcze przed wydaniem, i wracaliśmy wtedy chyba z Pomorza do domu i cały czas leciał ten album. Ja byłem naprawdę w szoku, jaki to jest niesamowity artysta, i już wtedy wiedziałem, że chcę z nim zrobić jakiś utwór. I to pamiętam do dzisiaj.
1: Mój pierwszy raz w filmie.
0: W takiej dużej produkcji to oczywiście 1800 gramów. Też niezapomniana przygoda. Poznałem wielu wspaniałych ludzi.

0: Ja pamiętam pierwszą scenę, którą nagrywaliśmy z Magdaleną Różyczką. Powiem ci, że miałem taką tremę, jak mu wchodzi pierwszy raz właśnie za mikrofon. Jakby to był mój pierwszy koncert. Pamiętam, stałem za rogiem z wszystkimi innymi aktorkami, już doświadczonymi, i one tak patrzą na mnie. Spokojnie, spokojnie, oddychaj, dasz radę. A ja tak, wiesz, nawet sam nie wiedziałem, w jakim jestem stanie. Dopiero dotarło do mnie, że tak się stresuję, że taka trema jest we mnie. I gdy już wszystko ruszyło, akcja, i Magda powiedziała tym swoim kojącym głosem pierwsze, wiesz, zdanie, to już wszystko zrozumiałem. Naprawdę. I jakoś tak byłem spokojniejszy i z nią porozmawiałem później chwilę i też za co dziękuję. Dała mi kilka wskazówek i to też było takie niezapomniane. Niezapomniana chwila.
1: Moja pierwsza sceniczna wpadka.
0: Wiesz co? Kilka razy mi się zdarzyło pomylić miasto, ale to dlatego, że graliśmy typu piąty koncert i z rzędu i nazwa była podobna, ale na szczęście było to tak zrobione, że ludzie chyba nie... Może kilka osób skumało, ale do końca nie wiem, czy byli pewni. Czy się pomyliłem, czy to specjalnie powiedziałem, bo nawet nikt z mojego zespołu tak nie skumał, ale taka wpadka, że wiesz, że raz w życiu, to w sumie nie był mój koncert, tylko ten artysta nie przyjechał i po prostu spytali mnie, czy ja mogę wyjść na scenę i cokolwiek zrobić. A że byłem w stanie takim średnim, powiedziałbym, to powiedziałem jakiś taki kawał, który kompletnie nie podszedł w widowni. I naprawdę, to był jakiś strzał w kolano, no bo ludzie byli, wiesz, zdenerwowani, że nie ma, wiesz, nie koncertu swojego artysty. No i ten kawał to był zły pomysł. I pamiętam, że rok później ktoś mi wspomniał o tym. Jakaś, wiesz, pani maila, że nie zapomnę ci tego. Ja mówię, matko jedyna, ja nie będę opowiadał tego kawału, bo ten kawał jest... Oj.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Grupson, a więcej tego typu ciekawostek od polskich artystów znajdziecie w podcastach w naszej radiowej apce. Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Ty masz z Kukonem, czy Ostatni dzień lata z Igo, to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gibbs, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje, umie też w pop. Gibbs bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy sobie przypomnimy.
3: Ty

0: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Maty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców Radia SK.
1: No i pięknie to przewidałeś, jak rasowy prezenter radiowy.
0: Słuchaj, uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
1: To czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej, że dwóch Matich to już dużo Matich.
0: Tak jest.
1: Na antenie. Słuchaj, 2 lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie 2 lata?
0: W ogóle nie. To jest moje marzenie, co każdą płytę, ale ja chyba po prostu nie potrafię. Mm-hmm. Jeszcze tego nie nauczyłem. Mm-hmm. W tym roku wyszły 2 płyty moje życzenie było takie samo. Mm-hmm. Znowu się nie udało. W sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie. Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś
1: okay.
0: tam.
1: Czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się,
1: że słucha ewidentnie.
0: Jest okay.
1: Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te 2 lata temu pogadaliśmy, ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
0: Nie, chyba nie. To też wiele czynników się na to składa. Mhm. Ale w moim odczuciu, czy może być zaburzone, wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach. Ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
1: Gibbs jest w Studio Rap 20. No, powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
0: Nie, ale nie no, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
0: tych przeszkód. Tak, w razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
1: Bardzo fajnie, jako człowiek roweru jestem zachwycony, że tak mówisz, chociaż akurat w elektrycznym i downhillu nie miałem.
0: No właśnie, jakiego roweru w sensie...
1: Jak tutaj może widzisz mój plecak, to ja raczej w rowerach czasowych i szybkich bardzo rowerach
0: właśnie
1: i tak dalej.
0: Takie ostatnie właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści jest prawdziwi, nie drwią właśnie z tych elektryków, bo tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No to ja jestem w tej grupie właśnie, tej
1: gorszej. Bardzo dobrze, potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. No, ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
0: Tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to... Mhm. Tak, zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, więc to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały, no, w sensie tam dla szerszej publiki, ale no słuchaj, klęska urodzaju, no nie ma jakby co się oczywiście smucić, bardzo świetnie, także nie ma mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może lecieć po prostu dalej dla szerszej publiczności.
1: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No Drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że no nagle...
0: Nie, to jest w ogóle to nie jest przemyślane. Myślę, że jakbyśmy bardzo właśnie chcieli to przemyśleć, to by tak nie wyszło. Mm-hmm. Wydaje mi się, że gdzieś tam te pierwsze numery po prostu które trafiają do radia, tak właśnie typowo, że ktoś je wyhaczył i wrzucił na playlisty, pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.
1: Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
0: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba je aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
1: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi i nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe. Ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2026. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie i Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania. I pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że nurt był czymś, tak okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
0: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim i najpierw zaczął powstawać album Nurt. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanem i Jonathanem, z którymi działam już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd i ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz robić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, a robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę. Ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony. On jest największy fanem tej płyty. W każdym razie tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu. żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy jeden po sobie, jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić.
1: Dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie tak też jest. Twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
0: Kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia w takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej. No i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
1: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie Meet & Greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
0: Niestety to nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
1: zdjęcie
0: z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym im oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć. Mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
1: No, muzyki jest dużo, dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
0: Był na pewno to duży sentyment. Gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
1: Był ktoś taki.
0: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega, mega, mega, mega ultra zdolny gość. Więc fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej. Mega, mega fajnie, zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku. Więc super, mega się cieszę.
2: SK Music News.
3: To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dope House odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października. Skąd wzięły się popularne hity, które możecie znać z anteny Radia SK? Trochę wam o tym opowiem. Michał Hanczak, zapraszam.
2: SK Music News. We'll be right back.
3: Co dwie głowy, to nie jedna. A słuchacze najwyraźniej lubią duety i często zaskakujące muzyczne połączenia. W 2025 roku swoje siły i talenty połączyli Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Owocem ich współpracy był hit Nie mówię tak, nie mówię nie.
4: Nie mówię tak, bo to temat rzeka. Nie mówię nie, jak kocha, to poczeka.
3: To piosenka, która znalazła się na płycie Tak jak tutaj stoję, płycie Wiktora Dyduły. A jeśli chodzi o powstanie tego duetu, to tak naprawdę chodził już po głowie artystom od dawna. No i tak się zgadywali, nie mogli znaleźć terminu, nie mogli znaleźć pomysłu, aż w końcu przyszedł pewien festiwal w Sopocie. Tam i Kasia z Kwiatem i Wiktor występowali, spotkali się. No i Kaśka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.
5: Poszliśmy do wolnej garderoby, to była garderoba Kasi Kowalskiej. Garderoba Kasi Kowalskiej, tym razem, tak? I już byliśmy tacy w ogóle wszyscy śnięci totalnie.
6: No
5: ja byłam śnięta.
6: Ja też.
5: No.
3: I pewnie wymarznięci, bo w operze leśnej zawsze jest zimno,
6: tak,
3: przecież.
6: Tak.
5: Tak jest. I siedliśmy w garderobie po Kasi Kowalskiej i ja po prostu przedstawiłam, jaki mam plan działania i żebym strasznie chciała i że mi mega zależy na tej piosence. I udało się znaleźć wtedy wspólny termin o 1:00 w nocy w operze leśnej.
3: Dobrze się stało, bo hit ciepło przyjęli zarówno fani Wiktora, jak i Kasi oraz wielu innych słuchaczy. Efekt? Piosenka Nie mówię tak, nie mówię nie była w 2025 roku najczęściej graną polską piosenką w stacjach radiowych w naszym kraju.
4: I tracę czas, on nie zwalnia tempa, nie liczę lata, ty mi ucieka.
3: Czy więc Wiktor i Kasia pójdą za ciosem i jeszcze kiedyś coś razem nagrają? No z tego co wiem, nie mówią tak, nie mówią nie.
2: SK Music News.
3: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w ogrodowej szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

0: A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexha, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexha, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po 3 dekadach od premiery żyje na nowo.
1: SK Music News.
0: Muzyka łączy i pokolenia, i artystów z różnych bajek, i zupełnie obcych sobie ludzi. A czasem z takich połączeń wychodzą hity. I tak też skończyło się spotkanie Dawida Kwiatkowskiego z Kają.
2: Każdy jak król pragnie nowej ziemi, choć świat już ma u swoich stóp.
0: Dobrze. Teraz dwa słowa o kulisach powstania piosenki Proszę tak.

0: Dawid przyznał, że pomysł na tę piosenkę narodził się po koncercie Kai i Bregowicza, na którym był w Gliwicach.
1: No i wróciłem do domu, to już była druga w nocy, jak dojechałem, i do pianina. I mówię, no fajne to jest, ale jak Kaja się nie zgodzi, to w ogóle nie ma sensu, żeby to wyszło. A my się nie znaliśmy. Przelotnie, ale no nie tak, że Kaśka, dawaj zaśpiewamy.
2: Tyle lat zmarnowanych.
0: No właśnie. Ale lepiej późno niż wcale. I co, i wysłałeś do Kaji,
1: no i
0: jak
1: tak,
0: się dotarłeś?
1: Tak, że załatwiłem sobie numer. Dostałem numer. Okazało się, że zły, więc dostałem dobry. Zadzwoniłem. Zapytałem się, czy mogę mówić na ty. Dostałem pozwolenie. No i wysłałem numer. No i może teraz...
2: No i teraz moja kolej. Tak. Ja w ogóle Dawida podziwiam. Od jakiegoś czasu, właściwie od momentu, kiedy tam się natknęłam w telewizorze, tak, na jego wypowiedzi, które były kompletnie przepełnione serdecznością i naprawdę inteligencją, również tą emocjonalną. Ja sobie bardzo to cenię. No więc wiedziałam, że mam do czynienia z fajnym człowiekiem, ale nawet jak fajny człowiek się pyta ciebie, czy słuchaj, a zaśpiewasz ze mną, bo taki numer zrobiłem, ja ci go wyślę, to jest taki moment, kiedy się naprawdę modlisz o to, żeby to był fajny numer. No i miałam to szczęście.
0: Ale się okazało, że jest fajny.
3: To dom na chwilę, na drodze przystanek dla dusz.
0: I na szczęście to nie tylko zdanie Kai, ale też wielu osób, które pokochały piosenkę Proszę tańcz, no i uczyniły z niej jeden z największych hitów 2025 roku. Piosenka przez słuchaczy polskich stacji radiowych wybrana została przebojem roku i najlepszym nagraniem pop. Dawid Kwiatkowski i Kaja wiosną 2026 roku dostali za nią dwie statuetki On Air Music Awards. A Dawid od tego właśnie hitu wziął nazwę dla swojej trasy koncertowej.
3: Zobaczysz mnie.
4: SK Music News.
0: Czy utwór wielokrotnie grany na weselach, dancingach i przykurzonych festiwalach nagle może trafić na klubowe parkiety? Tak, i to jest dowód.
5: Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz. Im skończy się ten bal.
0: To slaphausowa wersja wielkiego hitu legendarnego artysty, czyli Krzysztofa Krawczyka. W latach 80. wokalista nagrał go i umieścił na płycie pod tytułem Wstaje nowy dzień.
3: Zatańczysz.

0: oryginalny tytuł piosenki to Ostatni raz zatańczysz ze mną, ale wbrew tytułowi tańczono do niego wielokrotnie, a Krzysztof Krawczyk inspirował nim wielu późniejszych, a nawet dużo późniejszych artystów. Powstała na przykład wersja mocno alternatywna. Ale i mashup hitu Krawczyka z kawałkiem Snoop Dogga. ...2022 rok przyniósł zupełnie nową odsłonę tej piosenki. Swoją slaphausową wersję zaproponował Mikołaj Trybulec, czyli Trips. Na do udziału w tym coverze zaprosił Kubańczyka. Internet zatańczył. Przez pierwsze dni od premiery klipu był on numerem jeden w sieci i nabił twórcom kilka milionów wyświetleń. No i pewnie nie raz jeszcze do tego hitu zatańczymy.
1: SK Music News.
0: Jak Romeo w Julii. Tak świat w latach 90. zakochał się w hicie Loveful szwedzkiej formacji The Cardigans. Ten hit wykorzystany został wtedy w filmie Romeo i Julia z Leonardo DiCaprio w głównej roli męskiej. No a twórcy hitu dzięki temu zarobili pewnie na niejedno alfa Romeo. A że miłość jest wieczna, to i ta do utworu przetrwała. Kawałek doczekał się nowych wersji, między innymi swingowej od Postmodern Jukebox. Pojawiła się także mocno klubowa wersja od niemieckiego duetu Two Colors, który w 2020 roku po kilku latach działalności zdobył popularność właśnie dzięki temu coverowi. Tak więc wyobraźcie sobie teraz, że Julia już nie stoi na balkonie, a w klubowej loży, a Romeo oferuje jej taniec i miłość aż po klub.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam bajkę, choć w zasadzie to nie bajka, a cała prawda o całkiem nowej bajce.
2: Witajcie w naszej bajce!
0: To utwór, który powstał na potrzeby filmu Akademia Pana Kleksa i z miejsca stał się hitem. To po pierwsze zasługa gwiazd, które wstąpiły do tej akademii. Tom Rozu, Artur Rojek, Brodka, Ralf Kamiński, Igo, BDS 2115, Kaśka Sochacka i Sokół. Po drugie, to też pewnie kwestia sentymentu do oryginału. No bo właśnie, dawno, dawno temu, tak 4 dekady wcześniej, powstał film, który wychował kilka pokoleń. To Akademia Pana Kleksa z Piotrem Frączewskim w tytułowej roli. I to właśnie tam pojawił się utwór Witajcie w naszej bajce.
3: Witajcie w naszej bajce, słońca gra na powiarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa.
0: Całkiem nowa bajka nawiązuje właśnie do tego oryginału. I choć współcześnie słoń już nie gra na fujarce, to i tak wszystko gra w tym hicie doskonale. Zresztą na ścieżce dźwiękowej do nowej Akademii Pana Kleksa mamy więcej nawiązań do piosenek sprzed 40 lat. To choćby Jestem twoją bajką w wykonaniu Sanach.
4: Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu.
0: Ten utwór to cover piosenki, którą w legendarnej Akademii Pana Kleksa zaśpiewała Zdzisława Sośnicka. Znana jest także pod tytułem Pożegnanie z bajką.

Wróćmy jednak do całkiem nowej bajki, która dla jej wykonawców z pewnością kończy się happy endem, czyli milionami wyświetleń i odsłuchań oraz wysokimi miejscami na listach hitów.

0: SK Music News.
1: Ten wokalista ma na koncie sporo znanych i lubianych hitów, m.in. Czułe miejsce, Luźno czy Sierpień. Ale poznamy teraz historię tego największego hitu w dorobku Baranowskiego. Mowa o Lubię być z nią.
2: Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę.
1: To hit, który dla wielu jest ścieżką dźwiękową lockdownu, no bo powstał w 2020 roku, a więc w pandemii, no i bardzo często słyszeliśmy go siedząc na home office. Piosenka docelowo znalazła się na drugim albumie Baranowskiego, który z kolei ukazał się w 2021 roku, ale wcale ta piosenka nie musiała być hitem, bo początkowo, jak zdradził mi Baranowski, brzmiała zupełnie inaczej.
3: Była to ballada gitarowa.
4: Którą zresztą możemy też w tej wersji na płycie usłyszeć, takiej akustycznej, koncertowej.
3: Tak, aczkolwiek to jest jedna trzecia tego, co to było, bo w ogóle Lubię być z nią na początku, to był utwór zupełnie inny. Była taka ballada śpiewana do ucha i w ogóle Lubię być z nią padało tam tylko raz, a tutaj Lubię być z nią pada chyba ze 40 razy, więc w ogóle duża ewolucja.
1: Ewolucja, która w dodatku przekuła się w diament, bo Baranowski dostał za ten singiel diamentową płytę, a to oznacza, że fani pokochali tę piosenkę. Prostą piosenkę o miłości, która dla wielu stała się nie tylko ścieżką dźwiękową wspomnianego lockdownu, ale też ich związków.
2: I znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok.
1: Do hitu powstał też teledysk, który w 2020 roku był jednym z najczęściej odtwarzanych klipów w stacjach muzycznych. No i podejrzewam, że wśród was są tacy, którzy mają swoje osobiste wspomnienia związane z Lubię być z nią. Jeżeli takie macie, jeżeli z kimś ten hit wam się kojarzy, jeżeli chcecie go komuś zadedykować, to koniecznie dajcie mi o tym znać. Chociażby przez Instagram czy mailem. No bo ja też lubię być z wami w kontakcie.
2: Lubię!

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Tragedia w Małopolsce. W Sierprawiu w jednym z domów doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. Jak ustalili nasi reporterzy, w domu doszło do awantury. Sprawcą jest 47-letni mężczyzna, który przyjechał do 45-letniej kobiety. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa w poniedziałek w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
1: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20.
0: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Za nami pierwsze mecze 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Widzew Łódź zremisował z Wieczystą 2-2. W drugim wczorajszym spotkaniu Wisła Kraków wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław i dzięki temu awansowała na drugie miejsce w tabeli.
2: No to co, słuchajcie, nie ma na co czekać. Budzimy się w ten sobotni poranek, minuta po godzinie 9:00 i to będzie naprawdę przepiękny dzień. Mapy pogody pokazują jedno. Dzisiaj w całym kraju pojawi się słońce i okolice 20 stopni, na południu nawet 24, więc to jest jeszcze dobra okazja, żeby zagrać letnie hity na czasie. One są w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: Fastboy w Radio SK. Dobre, łagodnie, letnie, ciągle letnie granie na antenie Radio SK. 17 minut po godzinie 9. Polacy biją rekordy, słuchajcie. W 2025 zawarliśmy rekordowo mało małżeństw. Nie chce nam się brać ślubu. Znaczy, no jak się patrzy na cenę za talerzyk, no to naprawdę się odechciewa. A jak się przeliczy cenę pierścionka zaręczynowego na przykład na ratę kredytu, to jeszcze trudniej podjąć taką decyzję.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Mama! Cześć, kochanie.
10: Co chcecie na obiad?
11: Demola i spirę!
12: Pierogi z serem!
13: Makaron carbonara!
14: Fasolka po brytońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
14: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Avicii w Radiu SK. A teraz jeśli jesteście za kółkiem, to trzymajcie się mocno kierownicy. Już wiadomo, kto jest lepszym kierowcą. Kobiety czy mężczyźni? Uwaga, statystyki są nieubłagane. Ponad 72% wszystkich wypadków drogowych powodują mężczyźni. Słuchajcie, no statystyki nie kłamią. Statystyki mówią jedno, panowie, od teraz jak w drodze na wakacje, to my będziemy musieli usiąść na fotelu pasażera. To my sobie zrobimy maseczkę na twarzy, rozłożymy fotel, nogi na deskę rozdzielczą i będziemy pytać, kiedy przerwa na siku. Radio SK. A, no i po rodzinnej imprezie w sobotę, no też my nie możemy kierować.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
4: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: aby poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
1: Co robimy w sobotę, 19 września?
2: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
1: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
2: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
1: A w niedzielę?
2: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
1: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
3: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1+1 gratis czekają na ciebie.
5: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
7: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy?
6: W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przewożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach.
7: Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
6: Serio?
7: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
8: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Święto designu w Warszawie. Nowy sezon targów rzeczy ładnych. Najlepsze marki z całej Polski. Setki wystawców i tysiące przedmiotów, których nie zrobiła AI. Już 19-20 września w Expo 21 na Woli. Do zobaczenia na targach rzeczy ładnych.
11: I po reklamie.

0: Na dobry początek soboty. Oskar Cyms w Radiu SK, już za 7 minut będzie godzina 10. No to jest taka pora, że sobotnie godziny szczytu chyba już się powoli zaczynają, a więc za chwilę prawdopodobnie niektórzy z nas usłyszą.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: No właśnie, sobota, rozkręcamy się, tutaj energia jest potrzebna. SK gwarantuje hity na czasie, a wy dajcie znać, no właśnie, jaka robota jest do zrobienia, tak jak BDS rapuje, jakie bojowe zadanie macie dzisiaj do wykonania.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka robota do zrobienia, jaki bałagan do posprzątania. Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, bo po prostu jestem ciekaw, komu mam pomóc hitami na czasie. A za chwilę najnowsze newsy w Radiu SK.

0: SK. Reklama.
1: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
2: Nie, jedziemy do Powsina. One Life i Only Life są dni otwarte.
1: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
2: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Uwaga, stylowi łowcy okazji! Już 25 września od 9 odwiedź powiększony sklep TK Maxx przy ulicy Marszałkowskiej. Czekają na Ciebie aż 4 piętra z tysiącami markowych produktów dla całej rodziny i domu. Nawet do 60% taniej. Do tego konkursy z nagrodami, znani goście i wyjątkowe atrakcje. Przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej 25 września od 9 i odkryj jeszcze więcej designerskich perełek do 60% taniej.
5: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
6: Serio?
5: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
7: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
8: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
9: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
10: Teraz w Netto pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Volkswagen City Store Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet przeglądów lub przedłużoną gwarancję. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Volkswagen City Store, ulica Wawelska 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: Z tej strony Izak.
13: Nie regulujcie odbiorników, tylko szykujcie się na Logitech G Play. 22 i 23 września w Expo 21 Warszawa. Ponad setka influencerów, turniej Counter-Strike 2 z pulą 100 tysięcy dolarów, Clash of Streamers, konkursy i strefy free to play. Wbijajcie, będę tam.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
16: I po reklamie. Warszawa na czasie.
17: Paulina Horbatowska, witajcie. Jeśli weekend ma smakować naprawdę dobrze, to kierunek jest tylko jeden. Park Górczewska. To tam czeka na Was bemowski festiwal street foodu. Będą kuchnie z całego świata, muzyka, relaks i dmuchańce dla najmłodszych. A jeżeli chcecie dorzucić coś jeszcze dla głowy, to przypomnę, że trwa festiwal nauki. Czeka na Was niemal 1000 wydarzeń i wizyty w laboratoriach. No i oczywiście jeszcze szykuje się imprezowy weekend nad Wisłą. Czekają atrakcje na zakończenie sezonu i koncerty na Poniatówce.
18: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce znów poderwane, potwierdza Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. To w związku z kolejnymi rosyjskimi atakami dronów na Ukrainę. Wojsko monitoruje sytuację i zapewnia, że to działania prewencyjne. Poseł Wojciech Król nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej. Dlaczego, to wie Mateusz Gołębiewski.
0: Sąd uznał, że areszt byłby środkiem nadmiernym i niezasadnym. Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne. Łącznie ma ich 4. Śledztwo dotyczy podejrzeń o przyjmowanie korzyści od przedsiębiorców. Poseł nie przyznaje się do winy i opuścił sąd z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.
18: Województwa lubelskie i podkarpackie, to tu odbędą się dziś specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe. Startują za godzinę, a organizują je MSWiA z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Mieszkańcy dowiedzą się m.in., co oznaczają nowe alerty RCB i co robić, gdy zagrożenie zastanie nas w budynku.
6: Jaka sobotnia praca dzisiaj do wykonania? W czym Wam pomagają dzisiaj eskowe hity na czasie? Agata?
19: Eska, a może pomożecie sprzątać po remoncie? Trochę tego się uzbierało, także dla każdego znajdzie się coś do roboty.
6: Dla każdego eskowe hity na czasie. Wy też nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się tutaj, u nas. To Kuba i Kuba. Ten numer pachnie jak wrześniowy słoneczny poranek.
1: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I to właśnie możemy mieć przed oczami, słuchając tego numeru. A wy dajecie znać, przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie Eski. Miłosz daje znać, że teraz jest na budowie swojego wymarzonego domu i dzisiaj szykuje zbrojenia i szalonki na wylanie stropu. Tu ewidentnie potrzebna pomoc szwagra. Może on się na wylewaniu za bardzo nie zna, ale ktoś musi dbać o atmosferę. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie dzisiaj eskowych hitów na czasie? Dokładnie za 2 minuty i 20 sekund Swedish House Mafia. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams, sobotnie hity na czasie grają u Rafała na podwórku.
1: A ja dzisiaj przy eskowych hitach zacytuję.
0: A no i to jest bardzo ważna informacja dla żony Rafała, żeby ze sprzątaniem dzisiaj na niego nie czekała, bo skoro sadzi, tuje, o, to się zejdzie kilka dobrych godzin. Na pewno w najbliższym czasie do domu nie wróci. No chyba, że niebawem poczuje przez okno zapach sobotniego obiadu. To wtedy się zastanowi. A w Radiu SK za chwilę Dawid Podsiadło nagra głosówkę, że w tę sobotę będzie sprzątał na błysk.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: 16 września. Bądźcie z nami przy Grójeckiej 19:25. Więcej na dekada.pl.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
3: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Grupy Krotowski tylko do soboty trwają dni otwarte. Rabaty nawet do 30%.

0: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
1: Jak sobota to...
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
6: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł, a do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
5: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
6: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
5: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
7: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dilera.
8: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
9: I po reklamie.

0: Z nimi zawsze można zwolnić, nawet jeśli sobotnich obowiązków sporo. Robin Schulz i Watermed w Radiu SK. No i świetne informacje dla kibiców piłkarskich. Podstawowy bramkarz FC Barcelony kontuzjowany, a więc dzisiaj prawdopodobnie w meczu z Sevillą w bramce Barcelony zobaczymy kogo? Naszego emerytowanego Wojtka Szczęsnego. No także my, kibice, się cieszymy, że trener Barcelony stawia na naszego bramkarza, na Polaka. A Wojtek Szczęsny pewnie trzyma kciuki, żeby tamten bramkarz szybko leczył kontuzję. No bo mecz dużo przyjemniej się ogląda z pozycji siedzącej z kumplami na ławce. Radio SK. Zostańcie z SK, po 11 gram wam nowość od Sanach.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Euro. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
4: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
5: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
4: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
5: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: Z tej strony Izak.
11: Nie regulujcie odbiorników, tylko szykujcie się na Logitech G Play. 22 i 23 września w Expo 21 Warszawa. Ponad setka influencerów, turniej Counter-Strike 2 z pulą 100 tysięcy dolarów, Clash of Streamers, konkursy i strefy free to play. Wbijajcie, będę tam.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: Jak sobota to...
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
10: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
17: I po reklamie.
18: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Były partner sprawcą strzelaniny w Sieprawiu koło Myślenic. Do tragedii doszło wieczorem w jednym z domów. Policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej.
19: 47-latek wyciągnął broń czarnoprochową, strzelił do niej, a następnie oddał strzał w swoim kierunku.
18: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł, a kobieta trafiła do szpitala. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Niezbędny do tego jest podpis Karola Nawrockiego, a ten zapowiada własny projekt. Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów, ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Polska remisuje w Brisbane z Australią 1-1 po pierwszym dniu meczu Grupy Światowej i Pucharu Davisa. Max Kaśnikowski przegrał 3-6, 0-6 z dziewiątym tenisistą globu Alexem de Minaurem, a Kamil Majchrzak wygrał z Jamesem Duckworthem 2-6, 6-3, 6-3.
0: Minuta po godzinie 11:00, wracamy do sobotnich hitów na czasie w Radiu SK, a za chwilę, słuchajcie, będzie dowód na to, że da się tanio jeździć samochodem mimo wysokich cen paliw. No to ruszamy, gramy dalej. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Dawid Tawar z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, da się ekonomicznie jeździć samochodem. Nasz polski kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk jakiś czas temu to udowodnił. On, słuchajcie, przejechał z Łodzi do Paryża i z powrotem na jednym tankowaniu. Średnia spalania mu wyszła 2 litry z hakiem. Czyli słuchajcie, da się. Wystarczy po prostu cały czas jechać stałą prędkością, nie zwalniać bez sensu, wyłączyć klimę i zamknąć okna. Znaczy, da się też to obejść wszystko i po prostu kazać drugiej połówce zatankować albo pożyczyć auto od rodziców. Wtedy jest jeszcze bardziej ekonomicznie.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1+1 gratis czekają na Ciebie.
8: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze. To będzie ostatnia reklama.
10: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Jeśli sobotni odpoczynek ma jakiś dźwięk, to prawdopodobnie brzmi właśnie tak. To jest Eska i sobotnie hity na czasie. Używaliście ostatnio czata GPT? Jeśli tak, to mam dla was bardzo ważną radę. Nie bądźmy uprzejmi dla sztucznej inteligencji. Twórca czata GPT powiedział, że uprzejme zwroty, takie jak proszę i dziękuję, generują dziesiątki milionów dolarów strat. A to dlatego, że te systemy muszą te słowa przetworzyć i jakoś nam na to odpowiedzieć. Słuchajcie, no jest takie powiedzenie, za dziękuję się nic nie kupuje, no ale w dobie sztucznej inteligencji w XXI wieku to powiedzenie brzmi, za dziękuję się gigantyczne straty powoduje.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Grupy Krotowski tylko do soboty trwają dni otwarte. Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych. Dodatkowo możesz otrzymać do wyboru kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy lub pakiet przeglądów. A jeśli złożysz zamówienie do tej soboty, zgarniesz podwójne zaproszenie na targi Warsaw Motor Show. Do 19 września zapraszamy do salonu Volkswagen w Wolicy, Katowicka 47. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
8: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
9: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
12: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
14: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
13: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
14: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie.

Nowość od Tovlo. To są właśnie hity na czasie w Radiu SK. Ja tylko przypominam, że słuchajcie, dzisiaj musimy się ogarnąć z sobotnimi obowiązkami do godziny 15, bo wtedy trzeba się będzie zająć kibicowaniem polskim siatkarzom. Oni dzisiaj zagrają z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. No niby trochę czasu jeszcze zostało, ponad 3 godziny do godziny 15, więc dajcie znać, co wam jeszcze dzisiaj do zrobienia zostało w tę sobotę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Zdążycie do 15, czy nie bardzo? Chwalcie się, czekam na głosówki. Za chwilę w Radiu SK najnowsze newsy, a potem gramy dalej.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Uwaga, stylowi łowcy okazji! Już 25 września od 9 odwiedź powiększony sklep TK Maxx przy ulicy Marszałkowskiej. Czekają na ciebie aż 4 piętra z tysiącami markowych produktów dla całej rodziny i domu. Nawet do 60% taniej. Do tego konkursy z nagrodami, znani goście i wyjątkowe atrakcje. Przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej 25 września od 9 i odkryj jeszcze więcej designerskich perełek do 60% taniej.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Volkswagen City Store Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet przeglądów lub przedłużoną gwarancję. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonu Volkswagen City Store, ulica Wawelska 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
14: Święto designu w Warszawie. Nowy sezon targów rzeczy ładnych. Najlepsze marki z całej Polski. Setki wystawców i tysiące przedmiotów, których nie zrobiła AI. Już 19-20 września w Expo 21 na Woli. Do zobaczenia na targach rzeczy ładnych.
15: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jesteś gotowy, by zmierzyć się z nową wizją zła? Świat Resident Evil powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie. W kinach od 18 września.
18: I po reklamie.
19: Warszawa na czasie.
20: Paulina Chorbatowska, witajcie. Jeśli gaming to wasz świat, to już we wtorek i w środę warto zajrzeć do Expo 21, bo tam Logitech G Play zamieni stolicę w centrum europejskiego gamingu. Będzie wielki e-sport i mnóstwo okazji, żeby sprawdzić swoje umiejętności. A jeśli macie ochotę na nieco bardziej klasyczną rywalizację, to jak zwykle poleca się hula kula. Na miejscu czekają na was kręgle, bilard, a dla odważnych także karaoke. Wieczorem czeka na was impreza z DJ-em.
0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wojskowe lotnictwo zakończyło operowanie w powietrzu. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Śmigłowce poderwano po 9:00 w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainę. To kolejny incydent w ostatnich dniach. Przed eskalacją wojny ze strony Władimira Putina ostrzegał w ostatnim czasie premier Donald Tusk, ale też inni europejscy przywódcy, m.in. Finlandii, Szwajcarii czy Francji. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie w Kujawsko-Pomorskim. Mowa o dopuszczeniu się innej czynności seksualnej wobec 3 uczennic. Skierowano wniosek o przesłuchanie nieletnich w obecności psychologa. Jan Urban odmładza kadrę. Na liście piłkarskiej reprezentacji nowe twarze jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 1974.
18: Jeśli są lewe obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowym. Musimy grać jednym systemem.
0: A Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów w piątek.
19: Co jeszcze wam zostało do zrobienia w tę sobotę? Marysia mówi, że nic, bo ona właśnie jedzie z mężem do Zakopanego. Bardzo dobrze, że wybrałaś Eskę, to jest najlepsza playlista do samochodu. Zaczynamy sobotnie popołudnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Smacknął. Tak właśnie, Radio SK zaczyna sobotnie popołudnie, 15 minut po godzinie 12. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów. Oliwia z nami.
1: Hej SK, ja w dzisiejszą sobotę idę na egzamin poprawkowy i trzymam kciuki za wszystkich studentów, którzy też piszą egzaminy w drugim terminie. Nie poddajmy się, buziaki.
0: Oliwia, będzie dobrze, zdasz to. Od tego są drugie terminy, żeby z nich skorzystać. No i bardzo ci dziękuję, że to powiedziałaś, bo teraz wszyscy ci, którzy są teraz w pracy albo mają dużo sobotnich obowiązków, myślą sobie, no trochę mi się nie chce, ale to i tak lepsze niż egzamin. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na Ciebie.
7: Do soboty Rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Mamy niskie ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Lola Young. To jest SK. Wy wiecie, że tutaj się gra najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: I robimy to codziennie. I teraz na naszej antenie zaczyna się kolejny świeży hicior, brytyjski producent D.O.D. Tego artystę znacie na przykład z tego kawałka. To Think About Us z Sonnym Foderą. Ale teraz D.O.D. postanowił zrobić swój własny hicior. Posłuchajmy, co z tego wyszło. D.O.D. I'll Be There, już teraz na antenie Radia SK. I to jest numer dla tych, którzy się zmęczyli sobotnimi zakupami albo sobotnim bieganiem z mopem po domu. Jeśli dacie ten numer głośniej, ten bas na pewno postawi was na nogi. To jest SK, to są hity na czasie.

0: Nelly Furtado z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Warszawie, słuchajcie, no ciekawe rzeczy się dzieją. Trwają europejskie mistrzostwa motorniczych. Jedną z konkurencji na tych zawodach są tramwajowe kręgle, że normalnie motorniczy podjeżdża tramwajem, uderza tym tramwajem w taką wielką dmuchaną piłkę i musi zbić jak najwięcej kręgli. No ciekawie się tam bawią w sobotę w pracy. Tramwajowe kręgle. Słuchajcie, to brzmi trochę tak, jakby szef tramwajarzy był dzisiaj na urlopie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na ciebie.
3: Do soboty Rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: 5931.
5: Jak liczyć na szczęście w lotto?
4: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Czas na wejście w nowy sezon imprezowy. W klubie Dekada już w sobotę 19 września headliner DJ Tonka oraz DJ Wilga. Show night w Dekadzie już 19 września. Bądźcie z nami przy Grójeckiej 19/25. Więcej na dekada.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
13: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
14: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
13: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu?
14: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
13: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
15: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dilera.
16: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
17: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
18: Serio?
17: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
19: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
20: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
21: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
22: Castorama!
23: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
22: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
26: I po reklamie.

0: to jeden z największych hitów w Polsce, a my to zaczęliśmy grać jako pierwsi. Age i Mata w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a to jest chyba największy pech świata. Pewien pan przez 50 lat jeździł swoim ukochanym Seicento bezwypadkowo. Dbał o swój ukochany samochód. No i słuchajcie, ostatnio w wieku 88 lat coś się zagapił na ekspresówce i wjechał w roboty drogowe. Panu nic się nie stało, ale niestety jego ukochane Seicento nadaje się już tylko do kasacji. No i podobno na miejscu wypadku pan bardzo rozpaczał, że swój ukochany samochód zniszczył. Mamy nagranie.
1: Andrzeju, nie denerwuj się.
2: Jak mam się nie denerwować?
1: Zaraz wyklepiemy.
2: Takiego błotnika już nie dostanę.
0: Ale słuchajcie, to nie wina tego pana, no. Po prostu w tym Seicento czujnik pasa ruchu nie zadziałał. Radio
3: SK. SK. SK.
4: Autopromocja.
5: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
6: Ty, noser, a co ty robisz?
7: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
9: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Co robimy w sobotę, 19 września?
13: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
12: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
13: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
12: A w niedzielę?
13: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
12: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
14: Jak sobota to...
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
15: Z tej strony Izak.
16: Nie regulujcie odbiorników, tylko szykujcie się na Logitech G Play. 22 i 23 września w Expo 21 Warszawa. Ponad setka influencerów, turniej Counter-Strike 2 z pulą 100 tysięcy dolarów. Clash of Streamers, konkursy i strefy free to play. Wbijajcie, będę tam.
1: To będzie ostatnia reklama.
17: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
18: I po reklamie.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ma być sprawniej i bezpieczniej. Do końca roku w województwie lubelskim ma się pojawić ponad 1000 automatycznych syren alarmowych. Obecnie jest ich 350. Powstaje też aplikacja na telefon, która ma ulepszyć przepływ informacji. Zapowiedział w Lublinie Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
20: Będzie też moduł SOIA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnej.
19: A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się trening reagowania na sygnały alarmowe. Nawet godzina opóźnienia i odwołane pociągi to przez zarwaną trakcję kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Ruch pociągów jest wstrzymany, składy dalekobieżne jadą objazdem, regionalne są zastępowane autobusami. Ruszył największy autostopowy wyścig na świecie, czyli Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają za zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii.
0: Ja bardzo podziwiam kierowców, którzy zapraszają do siebie autostopowiczów. Ja nigdy tego nie zrobiłem. I to nie dlatego, że jestem niemiły czy coś, tylko mam taki syf w środku, tak dawno nie odkurzałem, że aż wstyd kogokolwiek do siebie zapraszać. Łukasz Zduńczyk, polecam się, punktualnie 13. Ale jeśli ktoś z was teraz sprząta swoją furę, to ja mam bardzo dobrą playlistę. Można otworzyć drzwi, dać głośniej radyjko. To i sąsiad z boku będzie zadowolony z tej dobrej playlisty. Harry Styles.

0: Nowość od Margaret. Gramy wam w Radiu SK hity na czasie przy wszystkich sobotnich obowiązkach i Wiola jest z nami.
1: Ja niezmiennie słucham Eski w pracy. Jeżdżę, dowożę części do serwisów samochodowych.
0: To jest bardzo odpowiedzialna praca, Wiola, bo to od ciebie zależy, czy nasza fura będzie gotowa od mechanika na czas, czy będzie czym w poniedziałek do pracy dojechać. Za chwilę gram wam Lady Gaga, a wy w tym czasie nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach towarzyszą wam dzisiaj eskowe hity na czasie 16 po 13?
2: Radio SK. Reklama.
3: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: I to są właśnie sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Sia właśnie zagrała u Kamili w kuchni.
1: SK, i kobiecie w sobotę rano, jak się nudzi, to sobie musi pierogów nalepić ruskich, nie? Pozdrawiam.
0: No, ale to jest i tak łagodny sposób walki z sobotnią nudą, bo zawsze mogłaś przecież wymyślić jakieś sobotnie zakupy albo wspólne malowanie sypialni. A tak to się przynajmniej wszyscy w domu najedzą. Same plusy, zero szkód. Radio
2: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
7: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł, a do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
6: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
7: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
6: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
8: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
9: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
10: Co robimy w sobotę 19 września?
11: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
10: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
11: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
10: A w niedzielę?
11: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
10: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
12: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
13: Serio?
12: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
14: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
15: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
16: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.
17: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
18: A w Brikomanie sprawdzałeś?
17: No nie, ale...
18: Ale co?
17: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
18: A to zobacz ten.
17: No rzeczywiście.
19: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
20: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
21: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
22: Jesteś gotowy, by zmierzyć się z nową wizją zła? Świat Resident Evil powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie. W kinach od 18 września.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProwBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.provbud.pl.
25: I po reklamie.

0: I to jest właśnie bardzo dobry pasażer waszych weekendowych podróży. Mówię tutaj o Matim Fuczyło, który się właśnie w studiu pojawił.
1: Dzień dobry. Ale powiem jedną rzecz, bo ja byłem przed chwilą pasażerem taksówki i powiedziałem do pana dobry wieczór wchodzący.
0: A słuchał Eski?
1: Już słucha.
0: Panie, przełącz pan radio. Weźcie dobrze grają. To jest dobra muza do jazdy samochodem. Słuchajcie, Mati przed chwilą takiego mi tutaj zapachu w studiu narobił, że ja nie wiem, czy ja stąd wyjdę.
1: Mów głośno, bo ja trenuję sport, to tutaj jadłem takie rzeczy, że trener usłyszy i co
0: mam
1: będzie.
0: Mam nadzieję, że trener słucha. On kupił burgera w fast foodzie. Jeszcze pewnie tam frytki miał. Są frytki, oczywiście, że są frytki, słuchajcie. No są frytki.
1: Nówka sztuka nieśmigana. Jeszcze ani jednej nie zjadłem, ale podzielę się.
0: Jeśli właśnie zatrzymujecie się w długiej trasie na przerwę na jedzenie, to zróbcie to z Matim Fuczyło. On wam będzie teraz grał hity na czasie.
1: Mniam.
0: Takie hity miodzie, że palce lizać.

0: Reklama. Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
1: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Uwaga, stylowi łowcy okazji! Już 25 września od 9 odwiedź powiększony sklep TK Maxx przy ulicy Marszałkowskiej. Czekają na ciebie aż 4 piętra z tysiącami markowych produktów dla całej rodziny i domu. Nawet do 60%. Taniej. Do tego konkursy z nagrodami, znani goście i wyjątkowe atrakcje. Przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej 25 września od 9 i odkryj jeszcze więcej designerskich perełek do 60% taniej.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
5: Koncert?
4: Lepiej, festiwal.
5: A kto gra?
4: 2 pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
5: Okej, okay, na taki festiwal to ja idę.
4: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
6: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: Co robimy w sobotę, 19 września?
11: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
10: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
11: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
10: A w niedzielę?
11: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
10: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 4 inwestycje, 4 różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. 4 miejsca, 4 różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
14: I po reklamie. Warszawa na czasie.
15: Paulina Horbatowska, witajcie. Czas odkurzyć łyżwy. W tym temacie jak zwykle polecają się ślizgawki na torwarze. Dziś możecie pojeździć od 18.30, a jutro są 2 sesje, poranna od 11 z osobną strefą dla dzieciaków i wieczorna od 18.30. Wszystko w rytmie eskowych hitów. A jeśli szukacie rodzinnych pomysłów na cały weekend, to przypomnę, że trwają warszawskie dni rodzinne, a na nich bezpłatne warsztaty i zajęcia sensoryczne, a jutro wielki piknik na błoniach PGE Narodowego. Agata Kuściak, zapraszam na SK News. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobne słowa płyną z Paryża i Tallina. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
16: Emmanuel Macron ostrzegł w ostatnim przemówieniu przed zagrożeniem hybrydowym i wezwał rząd do działań. Oczekuje, że rząd opracuje plan ochrony przed atakami dronowymi i cyberatakami. Minister obrony Estonii Martin Herem zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o pomocy nuklearnej.
15: Teraz Niemcy. Na lotnisku w Monachium samochód zderzył się z samolotem na płycie lotniska. Ciężko ranny został kierowca. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Polacy zagrają z Łotwą. Nasza siatkarska reprezentacja powalczy dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. To za 45 minut. W swoim ostatnim meczu grupy B podopieczni Nikola Grbicia mimo porażki z Bułgarią awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
17: Co robią siatkarze już wiemy, a właściwie co robić będą. Pytanie, co robicie wy i z czym walczycie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam fajne nagrody, więc warto. Mati Fuczyło, Zalia, tylko kochaj mnie. Gramy tak minutę po 14.

0: W wakacje mogliśmy słuchać tego hitu na żywo. W Łodzi to Sean Paul i Get Busy. 16 minut już po 14, to jest sobota zeską, a mnie interesuje, co dzisiaj u was. Czy to jest sobota pracująca, czy może raczej odpoczywająca, a może odpoczywacie w pracy? Haha, tak też się da. Cały czas czekam na wasze głosówki na eskowym messengerze. No i mam takie nasze piękne, pomarańczowe klapki do oddania. Mam takie i naprawdę jestem nimi zachwycony, mogę wam oddać. Kto chce, to znaczy nie moje, będziecie mieli nowe. Ale słuchajcie, proszę wysłać głosówki, a tymczasem ja czytam o tym, że Japonia będzie miała darmowe loty. To znaczy, wy możecie mieć. Wybierając się do Japonii, jedna z linii lotniczych za darmo oferuje teraz loty, no żeby wybrać się gdzieś indziej niż na przykład tylko do Tokio. A więc do innych miast będzie można polecieć, no żeby nie było, że Japonia to jest tylko to jedno miasto. No to moim zdaniem darmowy lot brzmi dobrze. Proszę mnie zapakować. Ja już się mogę szykować.
1: Dobra, zapinamy pasy, bo jest najbezpieczniej w samolocie. Zapinamy! Zapinamy palce!
2: Latać każdy może!
3: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak sobota to?
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Tempo City Reverse Psychology. To jest Eska 25 minut przed 15 w sobotę. A ja sprawdzam, co dzisiaj u was Wiktoria się nagrała.
1: Eska, my w końcu po całym tygodniu porządnie się wyspaliśmy.
0: O.
1: Wyleciał obiadek od mamusi.
0: O.
1: I dzisiaj jeszcze byliśmy na zmianie opon.
0: Okej.
1: Teraz zapowiada się popołudniowy spacerek i odpoczynek.
0: Mhm, no wyspani, po obiadku od mamusi, spacerek, czy da się lepiej? Nie wiem, piękna sprawa, zazdroszczę. Mikołaj za to wysłał mi zdjęcie, kilkudziesięciu jakichś takich płyt dziwnych i nagrał głosówkę też.
2: Cześć Jeska, ja odpoczywam, muszę to wszystko wypakować, meble w puzzle. No i w sumie to niby pracuję, ale odpoczywam, bo w domu nie muszę pomagać.
0: Meble w puzzlach, czyli i relaks z puzzlami, i coś pożytecznego naraz. A te wszystkie okrzyki przy układaniu puzzli to tylko taki wypadek przy pracy. Ze szczęścia!
3: Reklama. Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70%

0: 15 września. Bądźcie z nami przy Grójeckiej 19:25. Więcej na dekada.pl.
1: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
9: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
10: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Grupy Krotowski tylko do soboty trwają dni otwarte. Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych. Dodatkowo możesz otrzymać do wyboru kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy lub pakiet przeglądów. A jeśli złożysz zamówienie do tej soboty, zgarniesz podwójne zaproszenie na targi Warsaw Motor Show. Do 19 września zapraszamy do salonu Volkswagen w Wolicy, Katowicka 47. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jesteś gotowy, by zmierzyć się z nową wizją zła? Świat Resident Evil powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie. W kinach od 18 września.
15: I po reklamie.

Armin Van Buuren i Sasha Everlasting, tak brzmi Radio SK, 5 minut przed godziną 15. Przed chwilą, słuchajcie, widziałem transmisję, która zresztą cały czas trwa, z Mistrzostw Europy Motorniczych. To się odbywa w Warszawie, motorniczy tam rywalizują, na przykład w zatrzymywaniu się idealnie w zaznaczonym miejscu. No to akurat każdy centymetr ma znaczenie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Uwaga, stylowi łowcy okazji! Już 25 września od 9 odwiedź powiększony sklep TK Maxx przy ulicy Marszałkowskiej. Czekają na Ciebie aż 4 piętra z tysiącami markowych produktów dla całej rodziny i domu. Nawet do 60% taniej. Do tego konkursy z nagrodami, znani goście i wyjątkowe atrakcje. Przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej 25 września od 9 i odkryj jeszcze więcej designerskich perełek do 60% taniej.
8: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
9: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
8: A pan wie, jak to objechać?
10: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
11: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
15: Serio?
14: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
16: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go w czasie amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pogłosie wykluczenia z tournée Macklemora, który w czasie występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. To m.in. brat Billie Eilish. Ed Sheeran też zabrał głos. Oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Zatem ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Nie wszystkich najwyraźniej to przekonuje. Widać to choćby na koncie artysty na Instagramie, na którym w ostatnich dniach ubyło kilkaset tysięcy followersów. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie ze skis z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. A już dzisiaj kolejna letnia imprezka z radiem SK w Żaganiu. Cały czas trwa nasza imprezowa historia SK Music Tour. Wczoraj na Podzamczu Pałacu Księżycowego wystąpiła m.in. Zalia. Możecie to zobaczyć na SK-owym Instagramie. A dzisiaj kolejne koncerty zagra m.in. Mister Polska czy zespół Ich Troje. Jutro na scenie Edyta Górniak. Wstęp darmowy. Za minutę, a nawet teraz właściwie nasi biało-czerwoni walczą na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Trzymamy kciuki i za was też trzymam. Shakira, Burna Boy i Die Die.

0: Robin Schulz, Watermarty, Take It Slow. I 17 minut po 15 w sobotę w Esce. Słuchajcie, Polska gra z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. Jak na razie jest bardzo dobrze. W pierwszym secie 17-9 dla biało-czerwonych. A ja tymczasem sprawdzam, co u was. Michalina wysłała głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Hej, Eska, pytacie, co robię? Wczoraj byłam na imprezie, na koncercie techno.
0: Okej.
1: I dzisiaj mam takie zakwasy, a muszę umyć okno. Nie wiem, jak ja to zrobię.
0: Czyli impreza wczoraj zamieniła się w trening. No to dobrze. Ale czekam na informację, czy umycie okien się udało.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: I po reklamie.

0: To Imani i Don't Be So Shy w Radiu SK Filatów i Karas Remix. 25 minut zostało do godziny 16. To jest sobota z Eską, ale jeżeli wy macie dzisiaj ochotę sobie urządzić sobotę imprezującą, nazwijmy to, to już w nocy warto włączyć SK Live Remix. O północy zaczynamy granie najlepszych hitów, ale miksowanych przez najlepszych DJ-ów świata. Mam tutaj na myśli klubowe brzmienia o 24, czyli o północy dokładnie. Naszą antenę przejmie James Hype, później o pierwszej będzie też Steve Aoki. O, w skrócie, będzie działo się bardzo dużo, a jeżeli klubowych brzmień jest wam za mało i po prostu moglibyście ich słuchać cały czas i cały czas, albo ewentualnie 25 minut przed 16 chcielibyście urządzić sobie klubową imprezę w domu albo w samochodzie, to można włączyć w apce Radia SK 24 godziny na dobę. SK Live Remix Radio. Tam są też nasze podcasty i wiele więcej, zgłoszenia do konkursów między innymi.
1: Reklama.
2: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
4: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
5: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy! Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
12: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przewożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
13: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Skońca. Oscar TMC, bez końca. A wiecie, że mamy nowego kota? Naukowcy odkryli nowy gatunek dzikiego kota. Pierwszy raz od prawie, uwaga, 100 lat. To jest gatunek, którego mieszkańcy Boliwii co prawda znali już od lat, wielu, ale dopiero teraz przyjrzeli mu się naukowcy. No i okazało się, że nic o tych zwierzętach nie wiadomo naukowo, a dodatkowo, że ten gatunek nawet nie jest opisany. No w skrócie, naukowcy odkryli kota, tylko po prostu troszkę później niż sąsiedzi tego kota.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
2: Mama!
3: Cześć, kochanie.
4: Co chcecie na obiad?
2: Debola i spirę!
5: Pierogi z serem!
6: Makaron carbonara!
7: Fasolka po brytońsku.
4: Kochani, to nie jest restauracja.
7: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
4: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
8: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
9: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
10: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
9: A pan wie, jak to objechać?
11: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
17: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
18: Jesteś gotowy, by zmierzyć się z nową wizją zła? Świat Resident Evil powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie. W kinach od 18 września.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 5, 9, 31.
21: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie. Warszawa na czasie.
23: Paulina Horwatowska, cześć, witajcie. Już jutro Błonia PGE Narodowego zamienią się w wielką sportową arenę, a wszystko za sprawą Narodowego Dnia Sportu. Będzie mnóstwo dyscyplin do wypróbowania, bez zapisów i bez opłat. A jeżeli wolicie muzyczne emocje, to już dziś o 19:00 pożegnanie lata w Konstancinie Jeziornie na scenie Oskar Cyms i Kaja. I jeszcze coś dla fanów sztuki. Trwa 16. edycja Warsaw Gallery Weekend. Czeka na Was 60 wystaw i wydarzenia towarzyszące.
0: muzyką się żyje.
3: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później ci opowiem, to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
5: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
6: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
5: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
6: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
3: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. Na co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce pierwsze wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is so sad. Na miejsce drugie, przepraszam oczywiście, podium zamyka młoda, rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17. Po ponad dwóch tygodniach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, między innymi za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i to był pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą. 1-0. Polacy wygrywają na razie z Łotwą w 1/8 Mistrzostw Europy w siatkę. A wy z czym albo z kim dzisiaj wygrywacie? Mati Fuczyło.

0: Kuba i Guba. Ten duet przejął antenę 18 minut po 16 w Radiu SK. Za to internet przejęły ostatnio badania naukowców z Wiednia. Oni sprawdzili, jak my radzimy sobie w kontekście kupowania własnych mieszkań, własnego M3. Ich zdaniem w Polsce jest bardzo źle w porównaniu do Europy. To znaczy, mieszkania są bardzo drogie i niewiele osób stać na to, aby je kupić. Nawet na kredyt kilkudziesięcioletni. No w skrócie, łatwiej jest kupić kawę do mieszkania niż mieszkanie do kawy.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: To będzie ostatnia reklama, wygenerowana z AI.

0: Ten hit znamy i kochamy już od lat. To Dawid Podsiadło i jego mało miasteczkowe. 30 minut do 17. Co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No ale teraz mocno zmieniamy klimat. Będzie bardzo, bardzo, bardzo tanecznie i bardzo świeżo. To znaczy, mam na myśli to, że ten kawałek ukazał się dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt godzin temu. Cały czas mamy do czynienia z nowością Timmy Trumpet, Aleph Armen i Alex. Ich wszystkich możecie znać z wielu klubowych kawałków, ale też wielu tanecznych numerów. I teraz oni przygotowali wspólny kawałek, który nazywa się Chase the Feeling. I my go gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Nickelback i How You Remind Me. A ja powiem jedną bardzo ważną rzecz. 3-0. Polska wygrała z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. I teraz podam dokładniejsze dane. 25-17, 25-16, 25-16. A więc można powiedzieć, że to po prostu pogrom. Poszło pięknie, trzymamy kciuki za Polaków. Teraz czekamy na rywala w ćwierćfinale. Ten mecz o 18, ale ten mecz to Bułgaria czy Niemcy. Właśnie wtedy dowiemy się, kto będzie naszym kolejnym rywalem w ćwierćfinale. Właśnie trzymamy kciuki, żeby wydarzyło się tutaj coś pięknego. Ja tymczasem sprawdzam wasze głosówki. Justyna nagrała jedną z nich.
1: Cześć Radio SK, ja dzisiaj w pracy od 6.30 do 20.00.
0: Wow.
1: Oczywiście towarzyszycie mi przez cały czas. Pomarańczowe klapki bardzo by mi się przydały, ponieważ pomarańcz to dominujący kolor w firmie, w której pracuję. Pozdrawiam.
0: No dobra, w takim razie szefowi możesz powiedzieć, że tak naprawdę chodzi o to, że reklamujesz swoją firmę, a klapki SK-owe do ciebie oczywiście lecą. No i powodzenia w pracy wszystkim.
2: Reklama.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
3: 15 zł.
2: Lepiej.
3: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
2: Z kuponami?
3: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70%.

0: 16 września. Bądźcie z nami przy Grójeckiej 19/25. Więcej na dekada.pl.
1: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy! Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonie Grupy Krotowski tylko do soboty trwają dni otwarte. Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych. Dodatkowo możesz otrzymać do wyboru kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy lub pakiet przeglądów. A jeśli złożysz zamówienie do tej soboty, zgarniesz podwójne zaproszenie na targi Warsaw Motor Show. Do 19 września zapraszamy do salonu Volkswagen w Wolicy, Katowicka 47. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
10: Koncert?
9: Lepiej, festiwal.
10: A kto gra?
9: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
10: Okej, okay, na

0: She Doesn't Mind to Riviera Vesta. A czy ktoś z was na jakąś Rivierę na przykład chętnie by się wybrał? Pierwszy raz? My Westę lubimy pierwsze razy. Sońta i Korościel w popołudniu Radia SK spełniają wasze marzenia. W aplikacji SK możecie napisać, co chcielibyście zrobić pierwszy raz, a oni chętnie wam pomogą to spełnić. Zgłoszenia są darmowe, no to piszcie koniecznie. 6 minut zostało do 17.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce.
4: SK Live Remix.
3: SK Live Remix.
4: W piątek startujemy o 20:00.
3: W nocy z soboty na niedzielę o północy
4: miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty.
3: I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
6: 15 zł.
5: Lepiej.
6: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
5: Z kuponami?
6: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Uwaga, stylowi łowcy okazji! Już 25 września od 9 odwiedź powiększony sklep TK Maxx przy ulicy Marszałkowskiej. Czekają na ciebie aż 4 piętra z tysiącami markowych produktów dla całej rodziny i domu. Nawet do 60% taniej. Do tego konkursy z nagrodami, znani goście i wyjątkowe atrakcje. Przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej 25 września od 9 i odkryj jeszcze więcej designerskich perełek do 60% taniej.
12: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
13: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
12: A pan wie, jak to objechać?
14: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
15: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
16: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki. FDM.pl.
17: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
18: To będzie ostatnia reklama. Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
0: Morozu zrobił to po raz siódmy. Wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Morozu mówi, że ten kawałek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo w czasie halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Michał Szpak oficjalnie wyśpiewał, że jest zakochany. Artysta wydał właśnie nowy singiel Kochanie, który jest skierowany do bliskiej mu osoby.
21: To jest moja historia, to jest jakiś komunikat albo też forma przekazu tego, co dzieje się między nami. O, może tak.
22: Czyli Michał Szpak jest teraz szczęśliwy. Jest bardzo. W tym momencie, w którym chciał się znaleźć.
21: Absolutnie. Jest cudownie.
0: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią nowego filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje dziesięciolecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. hity takie jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. Ale dużo wcześniej zagram wam hity na czasie. Będzie Temper City, Self-Aware. Będzie też Reggaeton Lento, a do tego Teddy Swims i Bad Dreams. Mati Fuczyło, cześć!

0: Tattoo i All The Things She Said w te 15 minut po 17. Słuchajcie, widziałem już różne miejsca, w których można spać. Sam zresztą w wielu różnych dziwnych miejscach spałem, na przykład na podłodze, ale w Japonii, słuchajcie, powstał hotel, który tak naprawdę jest wielkim Pokebolem, czyli tą kulą, do której w animacji Pokémon łapie się Pokémony właśnie. Pytanie tylko, czy po nocy w takim miejscu sami się Pokémonem nie staniemy. No i ciekawe, czy Pikachu nie czeka w recepcji.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play.

0: faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: I po reklamie.

0: To Toflo i Talking Body w Radiu SK. 26 minut zostało do godziny 18. To jest SK, to są hity na czasie. U nas mamy wyłącznie najlepsze. Toflo to też pani, którą można kojarzyć z kawałka Habits. On ma ponad miliard wyświetleń na jednej ze stron internetowych, ale co ciekawe, jego bardzo łatwo znaleźć wpisując w wyszukiwarkę on. Naprawdę, bo po prostu tam jest ta taka melodia on. No i okazuje się, że tak wiele osób szukało tego kawałka w ten sposób, że po prostu już algorytm się nauczył i zaczął pokazywać Toflo. Ale słuchajcie, nie o tym. W Warszawie przed muzeum stanęły ostatnio wielkie nożyce. Nie wiem, czy to widzieliście, na sk.pl można to zobaczyć. One mają 5 metrów, złoty kolor, symbolizują też ciężką pracę podobno. I dobrze, że to jest rzeźba, no bo wyobraźcie sobie, gdyby w pracy takimi nożycami zaczęli ciąć koszty.
1: Radio SK. Reklama.
2: 5931.
3: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy Twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
14: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
15: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jesteś gotowy, by zmierzyć się z nową wizją zła? Świat Resident Evil powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie. W kinach od 18 września.
19: I po reklamie.

0: Skoro cichosza, to cichosza, to Sanach w Radiu SK. 6 minut przed godziną 18. Pamiętajcie, aby m.in. na ten hit głosować na sk.pl w gorącej 20. W każdy piątek po 17 sprawdzamy, co tym razem wylądowało na miejscu pierwszym. Ostatnio, czyli wczoraj, było to był to kawałek Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. Jak będzie w kolejny piątek? No, to wszystko zależy od was. sk.pl i tam głosujecie. A skoro cichosza, to ja też cichosza już będę w tym momencie. Kinga Baryga przejmuje antenę Radia SK, bo przed nami imprezka, a skoro imprezka, to musi być dobrze, prawda? Radio SK. To dobrej zabawy wam życzę.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Uwaga, stylowi łowcy okazji! Już 25 września od 9 odwiedź powiększony sklep TK Maxx przy ulicy Marszałkowskiej. Czekają na Ciebie aż 4 piętra z tysiącami markowych produktów dla całej rodziny i domu. Nawet do 60% taniej. Do tego konkursy z nagrodami, znani goście i wyjątkowe atrakcje. Przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej 25 września od 9 i odkryj jeszcze więcej designerskich perełek. Do 60% taniej.
8: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
9: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
8: A pan wie, jak to objechać?
10: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
19: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
18: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
19: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
18: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
19: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
20: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
21: I po reklamie. Warszawa na czasie.
22: Paulina Chorbatowska, witajcie. Skoro sobota, to czas ruszać na parkiet. O 20 w Hula Kula startuje impreza z DJ-em, ale warto wpaść trochę wcześniej, bo na miejscu czekają kręgle, bilard i karaoke, więc myślę, że to idealny pomysł na bifor ze znajomymi. A jeżeli szukacie jeszcze czegoś na wieczór, to poleca się multimedialny park Fontan. Przypomnę, że pokazy odbywają się tam jeszcze tylko do końca września. Dziś kolejny seans o godzinie 20.30.
23: Muzyką się żyje.
24: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później Ci Opowiem. O czym dokładnie jest ta piosenka?
0: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
24: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat razem z Margaret próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski. I to już tej jesieni. 10 października odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie. Jej prababcia była Polką.
1: Impreska. Impreska. Impreska. Eska. Eska.
24: 2,5 minuty po godzinie 18:00. Jest sobota, czas rozpocząć imprezkę w Radiu SK. Będzie pięknie, a to za sprawą hitów na czasie Kinga Baryga. Witam i zapraszam. Na dobry początek Dawid Podsiadło i Na Błysk.

Oj, tego pana to nie trzeba nikomu przedstawiać. Sean Paul w Radiu SK 16 minut po godzinie 18. Jest sobota, jest imprezka, a ja dostałam taką wiadomość od naszego słuchacza Adama. Napisał tak: hej SK, my już lecimy pożegnać lato, poprosimy o dobrą muzę. No, chyba że możecie do nas dołączyć, to bierzcie konsolę i przebywajcie. Dołączyć co prawda nie możemy, ale te najlepsze hity na czasie możemy grać. I takie będą już za chwilę. Swoją drogą Adam tutaj mi podpowiedział, no to co, może poruszymy ten temat, jako że jesteśmy już po sprzątaniu, po tych wszystkich domowych obowiązkach. Plan na idealny sobotni wieczór to... i wykończycie. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. A już teraz gram kolejne hity na czasie.

0: Margareti, prima balerina, 32 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK. My gramy wam tutaj hity na czasie, ale też pytamy was o to, jaki jest plan, idealny plan na sobotni wieczór. I odezwała się do nas Angelika. Halo Angeliko, jak jest według ciebie ten plan?
1: Droga Esko, idealny plan na wieczór to odwieźć dziecko do babci i cieszyć się wieczorem z narzeczonym. Także jestem w drodze.
0: I to się nazywa plan idealny. Pozdrawiamy serdecznie Angeliko. Mam nadzieję, że ten wieczór będzie wyjątkowy nie tylko dla ciebie, ale także dla dziadków. Oczywiście cały czas czekam na wasze głosówki. Piszcie, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór. A ja gram. Kolejne hity na czasie już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, nosem, a co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta, Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
4: Spotkajmy się w Biedrze.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Co robimy w sobotę, 19 września?
8: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
7: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
8: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
7: A w niedzielę?
8: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
7: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
9: 5, 9, 31.
10: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Z tej strony Izak.
12: Nie regulujcie odbiorników, tylko szykujcie się na Logitech G Play. 22 i 23 września w Expo 21 Warszawa. Ponad setka influencerów, turniej Counter-Strike 2 z pulą 100 tysięcy dolarów, Clash of Streamers, konkursy i strefy free to play. Wbijajcie, będę tam.
13: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.
14: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
15: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
16: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
15: Lesmes, less stress.
17: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: 4 inwestycje, 4 różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Mocha Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. 4 miejsca, 4 różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
19: I po reklamie.
20: SK.

Szebozy, 14 minut przed godziną 19 w Radio SK. To jest imprezka, mamy sobotę, więc można już zacząć przygotowywanie się do imprezy. A ja zapewnię wam dobrą muzę podczas tego bifora. Swoją drogą pytam was, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór, i odezwał się do nas Piotrek. Piotrek napisał tak, uwaga, czytam wam wiadomość. Cześć SK, niestety dzisiaj w ponury dzień pogoda fatalna i na dodatek w pracy, ale słuchanie was umila dzień. Pozdrawiam z Chicago, Piotr. No to również pozdrawiamy, jak widać, można nas słuchać nie tylko w Polsce, a to za pośrednictwem naszej aplikacji. Zachęcam do jej pobrania i gram dalej kolejne hity na czasie.

Age Mata. Wszystko zaczęło się od jednego wspólnego koncertu i tak powstał właśnie ten remix. Moi drodzy, 5 minut zostało nam do godziny 19. To nie oznacza końca. To dopiero początek. Rozgrzewamy się. Imprezka w Radio SK trwa, więc już za chwilę wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie. Będą też nowości. Nowości od Shakiry i Malumy. Ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że Wy też.

0: Reklama.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: 5, 9, 31.
3: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
5: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
4: A pan wie, jak to objechać?
6: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen Witaj!
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Span. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia bez wytwórni czy profesjonalnego studia. SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Span do ostatniej chwili był przekonany, że jest to niemożliwe.
22: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
23: Co czujesz?
22: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
23: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
22: szybko. Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
23: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
22: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
21: A jednak się udało. Span zadebiutował na antenie Radia SK. To kolejny dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w SC. W każdym każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy, z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie ze skiz wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym także Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku. Ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Best Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut. Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i piszcie w komentarzach, dlaczego właśnie ta płyta powinna trafić do Was. Impreska. 3 minuty po godzinie 19, a my się nie zatrzymujemy i gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość od Shakiry i Malumy. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, bo tutaj zrobi się naprawdę gorąco. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Bausaj Magnetic. Ten numer bardzo dobrze znacie, a już teraz czas na coś, co przedłuży nam letni vibe.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 10 lat temu stworzyli ten numer. Już posłuchajcie.

Mowa oczywiście o Shakirze i Malumie. Przychodzą do nas z czymś nowym. Jeszcze było też Clandestino, a teraz czas na Agua. Sam Maluma powiedział, że napisał na swoich social mediach: podbijamy świat razem z Królową, właśnie tym numerem. A teraz podbije ją także Radio SK. No to co? Gramy. Shakira i Maluma z numerem Agua. Już teraz w Radio SK.

pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Armin van Buuren w Radio SK, w imprezce w Radio SK, a więcej setów od tego DJ-a będziecie mogli posłuchać od północy. Przypominam, że dzisiaj startuje SK Live Remix. Zachęcam do słuchania, ale zachęcam też do słuchania Radio SK już teraz, bo kolejne hity na czasie wracają za chwilę. Będzie m.in. Swedish House Mafia, ale będzie także Bledka.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes, less stress.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
13: Co robimy w sobotę, 19 września?
14: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
13: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
14: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
13: A w niedzielę?
14: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
13: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
15: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
13: Koncert?
15: Lepiej, festiwal.
13: A kto gra?
15: 2 pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
13: Okej, na taki festiwal to ja idę.
15: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
16: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 5, 9, 31.
6: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
3: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Nie znudzi Bledka i komu miałabym powiedzieć w imprezce w Radiu SK. Dzisiaj mamy sobotę, a ja pytam was o idealny plan na sobotni wieczór. Odezwał się do nas Michał. Michale, jak to wygląda u ciebie?
1: Ja wam powiem jak. W tym tygodniu dostałem informację z kadry, że system źle policzył mój urlop i mam do wykorzystania 53 dni. Zatem zaczynamy urlop i jeszcze 48 dni zostaje.
0: 50 ile tam było? O Boże, kochany Michał, no bardzo nam przykro, że ty możesz korzystać, a my nie.

Neptunika, 6 minut przed godziną 20. Tak wam gramy w imprezce w Radiu SK. Mamy sobotę, a jak sobota, no to pytamy, jakie są idealne plany na ten sobotni wieczór. I Wiola się odezwała i napisała do nas, że ona idealny sposób na sobotę ma taki, że leży sobie aktualnie na kanapie, słucha radia, a mąż przygotowuje jej kolację. No to nie jest przypadek, bo ja ostatnio wyczytałam takie badania, które pokazują, że kanapka, na przykład właśnie robiona na kolację, przygotowana przez kogoś innego, po prostu smakuje nam lepiej. No to Wiolu, ja życzę smacznego tobie, ale także twojemu mężowi, bo wiem, że on tam będzie podjadał przy robocie tej dobrej kolacji. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie.

0: Reklama.
1: Biznesowe spotkanie w jesiennej oprawie. Hotel Solar Palace w Mrągowie. 4 gwiazdki. Regionalne smaki, ciepło kominka i relaks w strefie spa and wellness. Konferencje, szkolenia, integracje. Poczuj mazurski vibe.
2: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
3: Poleca Radio SK.
4: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy! Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Co robimy w sobotę, 19 września?
7: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
6: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
7: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
6: A w niedzielę?
7: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
6: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: Z tej strony Izak. Nie regulujcie odbiorników, tylko szykujcie się na Logitech G Play. 22 i 23 września w Expo 21 Warszawa. Ponad 100 influencerów, turniej Counter-Strike 2 z pulą 100 tysięcy dolarów, Clash of Streamers, konkursy i strefy free to play. Wbijajcie, będę tam.
1: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
10: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
13: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
12: A pan wie, jak to objechać?
14: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
15: I po reklamie.
16: Warszawa na czasie.
17: Paulina Chorwatowska, witajcie. O 21.00 na rynku Nowego Miasta kino plenerowe i już przedostatnia okazja, żeby obejrzeć film Pod gwiazdami. Dziś na wielkim ekranie brunet wieczorową porą Stanisława Barei. A kiedy napisy końcowe już wybrzmią i będziecie mieli ochotę na dalszy ciąg sobotniego wieczoru, to czas przenieść się z leżaka prosto na parkiet. O 22.00 w Tygmącie startuje One Last Night, impreza z DJ-em. A to oznacza, że filmowy wieczór można z łatwością zamienić w taneczną noc.
18: Muzyką się żyje.
19: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sass, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Victor Sass. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Tripsy i Lanberry, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Victor Sass wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie 2 zwycięstwa na tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził, ten kawałek powstał w Zakopanem.
0: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
19: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Po ponad 2 dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i był to pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą.
15: Impreska.
19: Dwie minuty po godzinie 20, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze hity na czasie. Już teraz gorące trio. Jonathan, Pezet i Liwka, Obejmuje noce. Tak, zaczynamy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Pink w imprezce w Radio SK. A już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Użel. Znacie go między innymi z numeru Bella Ciao. Właśnie tak, to on przyszedł do nas z tym remiksem, a teraz łączy siły z gwiazdą w Meksyku, Netonem Vegą, i tworzą nowy numer, który gramy wam już teraz w Radiu SK. Użel i Neton Vega z numerem Mami. Miłego słuchania.

0: Oscar Sims i Bez końca to najnowszy numer od tego artysty. Są tacy szczęśliwcy, którzy mogli ten numer usłyszeć dzisiaj na żywo, bo dzisiaj Oscar Sims koncertował muzyczne pożegnanie lata. Konstancin Jeziorna to właśnie tam wystąpił, ale spokojnie. Wszyscy ci, którzy nie mogli na to wydarzenie dojechać, mogli posłuchać właśnie tego numeru w Radio SK, bo my gramy wam najlepsze hity na czasie i już za chwilę do was wracam z kolejnymi takimi, ale zanim to nastąpi, to jeszcze przychodzę do was z jednym pytaniem. Co u was? Co robicie? Dajcie znać. Może chcielibyście kogoś pozdrowić? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radio SK i już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Meduza.
1: Radio SK. Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: Biznesowe spotkanie w jesiennej oprawie? Hotel Solar Palace Mrągowie. 4 gwiazdki, regionalne smaki, ciepło kominka i relaks w strefie spa and wellness. Konferencje, szkolenia, integracje. Poczuj mazurski vibe.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: I po reklamie.

0: Post Malone. Tak wam gramy 17 minut przed godziną 21. Dalej imprezkujemy, dalej gramy wam hity na czasie, a wy piszecie co u was, ale także pozdrawiacie. Paula do nas napisała.
1: Hej!
0: Hej!
1: Wracamy do domu i pozdrawiamy Klaudię.
0: My również pozdrawiamy Klaudię i ciebie, droga Paulo. Dziękujemy za twoją wiadomość i oczywiście czekamy na więcej. O, proszę bardzo, mamy także wiadomość od Gosi. Halo, Gosiu.
2: Chciałabym pozdrowić mojego najukochańszego chłopaka, najseksowniejszego mechanika na świecie forever, który teraz no niestety męczy się przy aucie, ale życzę mu udanego wieczoru i resztę spędzonego oczywiście ze mną, jak już wróci do domu. I wszystkim innym życzę udanej soboty. Pozdrawiam.
0: No dzięki, Gosiu. Całe szczęście, że nie jest to twoje auto, które musi naprawiać.

Fast Boy na zakończenie godziny 21, ale my jeszcze nie mówimy ostatniego słowa, bo my gramy dalej. Po 21 kolejne hity na czasie, a o 21 najnowsze informacje z kraju i ze świata muzyki oczywiście. Takie będziemy wam, o takich będziemy wam mówić, więc nie odchodźcie za daleko i bądźcie z nami także o 21.

0: Reklama.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: Biznesowe spotkanie w jesiennej oprawie. Hotel Solar Palace w Mrągowie. 4 gwiazdki. Regionalne smaki. Ciepło kominka i relaks w strefie spa and wellness. Konferencje, szkolenia, integracje. Poczuj mazurski vibe.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: I po reklamie. Warszawa na czasie.
7: Paulina Chorwatowska. Jeśli już powoli planujecie niedzielę, to mam dla Was kilka propozycji. Na Bemowie trwa smaczny weekend. W Parku Górczewska czekają food trucki z kuchniami z całego świata, muzyką i strefą relaksu. A jeśli po dobrym jedzeniu będziecie mieli ochotę na trochę ruchu, to o 11 na Błoniach PGE Narodowego wielki piknik z okazji Narodowego Dnia Sportu. Na miejscu kilkadziesiąt dyscyplin, treningi, pokazy i nawet mobilna skocznia narciarska.
8: Muzyka żyje.
9: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później Ci opowiem, to Wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
10: Równo chcieliśmy i porówno szukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
11: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
10: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
11: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
9: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z najbardziej, największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is, no, is So Set. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda Mr. Jelly Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl, tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17. Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Mrozu zrobił to po raz 7. Wydał nową płytę, krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start już 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia, we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie.
2: Imprezka.
4: Imprezka.
2: Imprezka.
4: Eska.
2: Eska.
9: Właśnie tak, 21 rozpoczęta, więc gramy dalej. Kolejne hity na czasie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to już za chwilę także nowość. Ale najpierw Gips, Igo, Ostatni dzień lata. Tak, tematycznie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Kygo i Khalid, Save My Love. Tak wam gramy 15 minut po godzinie 21, a już teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to ja przychodzę do was z czymś wyjątkowym, specjalnym i niepowtarzalnym. Ja wiem, że na GTA 6 to wszyscy czekają, no i jeszcze rzeczywiście na tę grę musimy poczekać. Premiera już została kilka razy przekładana, no ale mamy... jakiś taki przedsmak tego, co nas czeka. Bo dostaliśmy soundtrack, 6 singli, w tym jeden, który zagram wam w Radiu SK już teraz. Catriel i Paco Amoroso, czyli duet z Argentyny, łączy siły i tworzy numer Sexy Magic. I właśnie ten numer gramy wam już teraz w Radiu SK. Miłego słuchania!

0: Robin Schulz, Watermata, ale to dobrze brzmi. To jest dobry numer, to jest dobry numer, żeby rozgrzać się porządnie przed jakąś imprezą. Na przykład jeśli teraz jesteście na jakimś biforku, to proszę bardzo, hity na czasie wam towarzyszą. I mam nadzieję, że dzięki nim macie się dobrze i czujecie już ten imprezowy vibe. No właśnie, jeszcze dodatkowo pytałam was, kogo pozdrawiacie. I Ada się do nas odezwała. Ado, halo?
1: Dobry, dobry, pozdrawiam serdecznie moją całą rodzinkę, mojego tatę, moją siostrę. I życzę miłej nocy lub miłego wieczoru.
0: Pozdrawiamy i również życzymy tobie i wszystkim słuchaczom miłego wieczoru, oczywiście z hitami na czasie, bo takie nadal będę wam grała. Jeśli wy chcielibyście kogoś pozdrowić, piszcie, wysyłajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a ze mną para idealna. Shawn Mendes i Camila Cabello.

Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Tak, wam gramy 13,5 minuty przed godziną 22. No nie mówcie, że ten numer nie kojarzy wam się z imprezami, ależ oczywiście. A jeśli ktoś chciałby teraz trochę pośpiewać, to będzie do tego okazja. Naughty Boy, Sam Smith i la la la la la. Gramy wam w imprezce w Radiu SK.

Godzinę 21. Kończymy razem z przesympatyczną, przezdolną Liwką. Poza tobą nic to najnowszy numer, który gramy wam właśnie w Radiu SK. Zbliżamy się do godziny 22. To oznacza, że najlepsze hity na czasie grają dalej. Ale ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia, ale spokojnie. Hity na czasie zostają z wami aż do białego rana.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalive Remix. James Hype.

can